0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie, bella, bella, hej.
1: Na moich ustach ty błyszczysz.
0: Julie, Julie, bella, bella, hej.
1: Smakujesz jak

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: reporterów Meloradia Śląsk.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Trenujący piłkę nożną w Gliwicach coraz bliżej korzystania z dwóch pełnowymiarowych nowoczesnych boisk. Letnie kino plenerowe wraca. Gdzie? Do Gliwic. M Obywatel ulży petentom. Edyta Czekaj, zapraszam na program i dziś sporo czasu spędzimy w Gliwicach, a zaczynamy.
5: Mariusz Kopyć, rzecznik prasowy, prezydent Gliwic. Jesteśmy w trakcie budowy nowego kompleksu piłkarskiego w dzielnicy Czechowice. Realizacja tego zadania oczywiście przebiega zgodnie z planem. Na początku lipca inwestycja ta zostanie ukończona, czyli mamy dwa pełnowymiarowe boiska ze sztuczną nawierzchnią i oczywiście z tych pełnowymiarowych boisk będą mogli korzystać klubowicze, będą mogły korzystać dzieciaki, ale też oczywiście mieszkańcy i to przez cały rok, ponieważ ten kompleks jest całoroczny. Na jednym z boisk ułożono w tym momencie kompletną murawę, drugie boisko czeka jeszcze na ułożenie ostatecznej warstwy sztucznej murawy. Są już zamontowane dojścia, piłkochwyty, miejsca parkingowe. Tych miejsc będzie 40 dla pojazdów osobowych i będą miejsca parkingowe również dla autokarów. I do lipca zakończymy ten proces. Natomiast rozszerzymy rozbudowę tego kompleksu sportowo-rekreacyjnego poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno-szatniowego, trybunę. Będzie oczywiście oświetlenie, telebim, nagłośnienie i to, co bardzo ważne, też monitoring wizyjny. I powstaną również kolejne miejsca parkingowe na tym obiekcie. Całość inwestycji kosztuje miasto 17 milionów złotych, z czego 4,5 miliona złotych udało się pozyskać z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki. Cieszymy się bardzo z tego dofinansowania, tym bardziej, że jest to najwyższe dofinansowanie Ministerstwa Sportu w województwie śląskim.
4: No to jeszcze M Obywatel w Gliwicach.
6: Anna Proksa, dyrektor Departamentu Organizacji i Zarządzania Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Budujemy miasto wygodne, w którym załatwianie spraw urzędowych przestaje kojarzyć się z kolejkami czy tradycyjnymi przelewami. 19 czerwca oficjalnie uruchomiliśmy usługę e-płatności w aplikacji mObywatel. Od teraz lokalne podatki i opłaty można uregulować bezpośrednio na ekranie własnego smartfona, szybko, bezpiecznie i co niezwykle ważne, bez żadnych dodatkowych prowizji czy opłat. Wdrażanie tego systemu zaprojektowaliśmy w sposób płynny. Od 19 do 25 czerwca kolejne zobowiązania finansowe są sukcesywnie i partiami udostępniane w aplikacji. Mieszkańcy Gliwic oraz osoby z innych miejscowości, które rozliczają lokalne podatki i opłaty w gliwickim urzędzie, zyskają możliwość opłacenia tą drogą aż 10 różnych należności. Mówimy tutaj m.in. o podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, podatkach leśnym, rolnym oraz od środków transportowych, a także opłatach związanych z użytkowaniem wieczystym, najmem, dzierżawą czy przekształceniem gruntów gminy i Skarbu Państwa. Sama procedura jest bardzo intuicyjna. Wystarczy zalogować się do mObywatela, wejść w zakładkę usługi, a następnie wybrać e-płatności. Tam czeka gotowa informacja o podatku. Nie trzeba przepisywać żadnych długich numerów kont, danych urzędu, ani samodzielnie wpisywać kwot. System automatycznie wypełnia te dane, eliminując ryzyko jakiejkolwiek pomyłki. Płatności można dokonać za pomocą Blika, karty płatniczej Google Pay lub Apple Pay. Dodatkowo aplikacja pozwala na pobranie oficjalnego potwierdzenia w formacie PDF oraz włączenie powiadomień, które przypomną o zbliżających się terminach płatności. Warto podkreślić, że aplikacja gwarantuje najwyższy standard bezpieczeństwa transakcji. Zachęcam do zaktualizowania aplikacji i przetestowania tego rozwiązania.
4: A co z kinem pod chmurką i słońcem?
7: Łukasz Kwaśniewski, Centrum Kultury Wiktoria w Gliwicach. W tym roku będzie 10 dzielnic. 5 nowych, do niektórych wracamy po prostu po przerwie. Zawsze to jest około 10-11 seansów co roku, od roku 2010 te spotkania na letnim kinie plenerowym. Staramy się zainteresować naszych mieszkańców kinem, może nie super ambitnym, ale na pewno kinem troszeczkę bardziej niszowym. Przecież mówimy co wciąż o filmach, które dostają wielkie nagrody na Oscarach czy w Cannes, ale staram się zawsze znaleźć jakiś taki złoty środek, żeby to było kino z poczuciem humoru, a jeżeli jest to jakiś dreszczowiec, to żeby był wciągający. No i tak w tym roku się na przykład znalazł film Wielki Marty, Jesha Savdi, który no, widziałem kilka razy, jestem wielkim fanem tego filmu. Uważam, że Timothée Chalamet tam naprawdę zrobił świetną robotę. Myślę, że w tej chwili wszyscy wiedzą, kim jest Timothée Chalamet. Tajny agent, świetny film. Wszystko wszędzie naraz, którego nie wybrałem w tamtym roku, bo nie jestem fanem tego kina, ale wszyscy moi znajomi mówią, że to film rewelacyjny, zresztą też nagrodzony za najlepszy film roku. Trochę filmów dla dzieci oczywiście, ale tak nie do końca się na tym znamy, bo już coraz mniej u nas osób w firmie ma dzieci, albo przynajmniej w takim wieku, że te bajki ogląda. No i co, znajdziemy się w nowych lokalizacjach, czyli na przykład pod radiostacją gliwicką w tym roku po raz pierwszy. Po raz pierwszy będziemy na Trynku, przy osiedlu. Właśnie to też jest bardzo ciekawe. Udaje nam się porozumieć z Radą Dzielnicy, bo nie wszystkie tereny, nie każda dzielnica ma też taki teren, którym zarządza Zakład Usług Komunalnych. Nie ma takiej dużej przestrzeni ładnej, że zawsze szukamy zieleni. No z tym się nam kojarzy, to jednak kino plenerowe, żeby były leżaki, koce, więc często dogadujemy się z radami dzielnic i udaje się. Znajdują nam teren, różnie bywa, bo najczęściej jesteśmy pod czyimiś oknami, jest to niedziela, jest późno. No i tak jak mówię, mamy też soboty zarezerwowane na wypadek, gdyby przerwała nam zła pogoda, więc przenosimy ten seans tydzień później na sobotę. Najlepiej zapisać się do wydarzenia na Facebooku, żeby to wydarzenie też przypomina. Wyświetlają się komunikaty w aplikacji i wtedy wiemy, że ten seans się za chwilę zbliża. Znam też takie osoby, które jeżdżą i są na wszystkich seansach, czyli co tydzień są gdzieś, na dzielnicach miasta. Najlepiej na stronie Centrum Kultury Wiktoria lub w aplikacji Gama. Tam jest tych informacji najwięcej, ale też wiem, że już rady dzielnic tymi plakatami też już grają, informują na swoich stronach, na swoich mediach społecznościowych, więc cały program już jest wypisany. Leżaków będzie około 100, bo tak zazwyczaj około tylu osób jest na tych seansach. No wiadomo, na placu Grubalskim zawsze jest razy 3. Warto zabrać kocyk. Przede wszystkim będą spotkania z Piątkami Kultury. Kiedyś nazywaliśmy to Rynkiem Kultury, ale sporo osób się myliło i szukało tego wydarzenia po prostu na rynku. Startujemy, to będzie każdy piątek lipca i sierpnia. Część tych piątków będzie się łączyło z większym wydarzeniem. I na przykład już w pierwszy weekend, czyli 3, 4, 5 lipca, to jest piątek, sobota, niedziela, po raz pierwszy odbędzie się Tauron Gliwicki Punkt Widzenia. Są spotkania z fotografią, które są nakierowane na młodszego odbiorcę. Już tutaj nie będziemy kultywować Lewczyńskiego czy Zofii Rydet, którą i tak będzie na pewno wspominał w tym roku pan Jodliński i w muzeum naszym gliwickim miejskim. I wychodzimy na ulicę, wystawiamy ekran, tam będą spotkania autorskie, robimy wystawy, które będą na płotach. W tym roku po raz pierwszy z Festiwalem Kultur, też trzydniowym, i poświęcimy, i to będzie 7, 8, 9 sierpnia, i poświęcimy ten festiwal kulturom, mniejszościom narodowym, które żyją w Gliwicach. Będzie koncert muzyki ukraińskiej, będzie film Sergieja Paradżanowa Barwy Granatu, za który spędził 20 lat w więzieniu Sergiej Paradżanow, tak w Armenii kiedyś wyglądało. Będą spacery po mieście z śladami niemieckich napisów, spotkamy się z Romami, spotkamy się z Korsowiakami. Naprawdę będzie ciekawie i na zakończenie już ETO, trzecia edycja z wsparciem Ministerstwa Kultury, czyli muzyka tradycyjna, ale w takim bardzo współczesnym, nowoczesnym podejściu, nowe instrumenty, nowe aranżacje, wszystko z wielkim szacunkiem dla oryginału.
0: Zmieniamy temat.
3: Polska odzyskała skarby z Niemiec, które zostały zagrabione podczas II wojny światowej. Wśród nich jest pierścień króla Zygmunta I Starego. By udowodnić, że to właśnie ten królewski pierścień, potrzebne były badania. W muzeum w Niemczech zostały one wykonane przez laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
8: Tak, w 2022 roku zgłosiło się do mnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby dokonać oględzin pierścienia. Odkryty został on przez profesor Ewę Letkiewicz. Ona podejrzewała, że na podstawie archiwalnych zdjęć, którymi dysponowaliśmy na szczęście, które wykonane zostały dosłownie kilka miesięcy przed wybuchem wojny, ten pierścień, który jest w Muzeum Pforzheim, może być dokładnie pierścieniem króla Zygmunta Starego.
9: Jak wyglądały te badania tam na miejscu w Niemczech?
8: No, zostaliśmy zaproszeni przez Muzeum Pforzheim z urzędnikami z ministerstwa. Udostępniono nam ten przedmiot. My dysponowaliśmy zdjęciami archiwalnymi, więc tutaj jakby nie była to stricte taka gemologiczna praca, bo najważniejsze było to, jaka jest czystość diamentu czy barwa. Oczywiście potwierdziłem, że jest to diament, potwierdziłem, że jest to złoto, ale później najważniejsze było porównanie go do zdjęć, którymi dysponowaliśmy, czyli ułożenie go w taki mniej więcej sposób, jak był na kilku zdjęciach wykonanych przed wojną i porównywanie szczegółów oprawy charakterystycznego szlifu tablicowego dla tego okresu i to była najważniejsza część tej ekspertyzy.
9: Jakie cechy w takim razie udało się na podstawie tego zdjęcia i tych oględzin wysnuć, że faktycznie to jest ten pierścień?
8: No, w radiu tego nie możemy pokazać, ale mamy tutaj zestawienie zdjęcia, które wykonaliśmy osobiście i zdjęcia, którym dysponowaliśmy właśnie z wykonanym jeszcze przed wojną. Więc ułożyliśmy go dokładnie w taki sam sposób. Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament w charakterystycznym tablicowym szlifie z bardzo dużym koletem, takiego, którego już dzisiaj nie ma, czyli taką jakby dodatkową taflą, facetą u dołu kamienia. I na szczęście te odbicia i nałożenie tych zdjęć pokazywało, że praktycznie no, nachodzi się to jeden do jednego. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
9: Rozumiem, że pan nie ma wątpliwości, że to jest ten sam pierścień.
8: No nie, ja tych wątpliwości nie miałem. Wydałem jednoznaczną opinię, że ten pierścień jest tożsamy z zaginionym pierścieniem w czasie II wojny światowej. Oczywiście to był tylko element mojej pracy, bo tutaj dużą pracę na pewno włożyli urzędnicy, historycy, którzy poszukiwali tego pierścienia, a później dyplomacja i próby po prostu odzyskania go i porozumienia się ze stroną niemiecką. Niemiecka strona na początku też podważała oczywiście to, co my powiedzieliśmy, no ale jakby tutaj te fakty i dodatkowe jeszcze następne ekspertyzy, które zostały wykonane, potwierdziły tą pierwszą tezę, że jest to ten pierścień.
9: Do tej pory ten pierścień, zagrabiony pierścień, znajdował się właśnie w muzeum w Niemczech, tak?
8: Tak, Muzeum Pforzheim. Wcześniej był w rękach prywatnych i na pewno byłoby to dużo trudniejsze do odzyskania, jeśli to był przedmiot w rękach prywatnych, ale po śmierci tej osoby, która była w jego posiadaniu, jego biżuteria została przekazana do Państwowego Muzeum, no i to otworzyło możliwość do procesu restytucji.
9: Nasi słuchacze nie mogą zobaczyć tego, co tutaj my widzimy. Pan ma tutaj też zdjęcia takiej szkatuły, w której też ten pierścień jest umieszczony. Co to za zdjęcie? Proszę o nim opowiedzieć.
8: No to jest szkatuła wszystkich klejnotów. No, na szczęście tutaj jakby można się powoływać na Ministerstwo Kultury. To jest odpowiedni dział, gdzie sfotografowane są zagrabione dzieła sztuki w czasie II wojny światowej i tam tych przedmiotów jest dużo więcej. Tak naprawdę ten proces i poszukiwanie zaginionych dóbr kultury trwa cały czas. My odzyskaliśmy naprawdę niewielką część. Gdzieś to jest. Są specjalni śledczy, którzy szukają tych zdjęć na aukcjach, na zdjęciach w muzeum. No i każdy z nich ma osobną historię, więc ten proces jeszcze przez wiele, wiele lat się nie skończy.
9: Pan się zajmuje na co dzień właśnie takimi sprawami?
8: Tak, my zajmujemy się tutaj w naszym firmie Gemla Polska badaniem diamentów, kolorowych kamieni i certyfikatem na biżuterię. A w ostatnim czasie dużo bardziej popularna jest biżuteria antyczna, więc z biżuterią antyczną mamy na co dzień styczność, oglądamy przedmioty z XIX, nawet z XVIII wieku, więc mamy duże doświadczenie. Codziennie badamy kilkadziesiąt przedmiotów właśnie antycznych.
9: Jak ta biżuteria na przestrzeni lat się zmieniła zatem?
8: Co jest ciekawe, bo niestety biżuteria, jak pewnie, nie wiem, może to do mebli można porównać, kiedyś była dużo lepiej wykonywana niż dzisiaj. W tym momencie wszystko zostało zautomatyzowane. Pierścionki, które oglądamy w sklepach, wydrukowywane są na drukarkach 3D. Tej duszy już nie ma, ta produkcja trwa bardzo szybko. Można pierścionków zrobić, złotnik może wykonać kilkanaście pierścionków w ciągu dnia z diamentami i produkcja stała się masowa. A kiedyś każdy element trzeba było ręcznie wycinać, wykuwać, szlifować i ta precyzja była dużo większa. Poświęcano dużo, dużo więcej czasu i doświadczenie tych najlepszych mistrzów, którzy to robili, no dzisiaj jest niestety niedościgalne. Dlatego ta biżuteria antyczna jest teraz tak popularna, bo jakościowo, a co najciekawsze też cenowo wciąż, jest ona dużo bardziej korzystna niż nowa biżuteria. On jest wykonany w charakterystycznej formie. Wiadomo, że jubilerstwo się rozwijało i wcześniej nie było takich możliwości i technik, więc szlif diamentu, który tutaj oglądamy, no to był na tamten czas, to był jakby szczyt możliwości najlepszych jubilerów na świecie, więc to było wykonane w najlepszym możliwym na tamten czas jakby jakości, jaką się dało zrobić.
9: Paulina Kozioły.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
11: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
10: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Witka Cena Śląsku i w naszym magazynie i Magda Mleczko.
12: Muzeum Historii Katowic kupiło 38 obrazów Witkacego. To są portrety z dawnej kolekcji przyjaciela artysty. Ze mną jest historyczka sztuki, kuratorka i starszy kustosz w Muzeum Historii Katowic Natalia Kurszna. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
13: Dzień dobry, witam bardzo.
12: Dlaczego ta kolekcja jest tak bardzo wyjątkowa?
13: Och, ona jest wyjątkowa z wielu względów. Po pierwsze, to jest chyba ostatnia taka prywatna kolekcja pochodząca z udokumentowanego źródła i to w dodatku od najbliższych przyjaciół, jednego z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku.
12: Jak wam udało się zdobyć w takim razie te wszystkie obrazy?
13: To rzeczywiście jest bardzo długa historia. Po prostu Muzeum Historii Katowic w ogóle powstało dzięki Witkacemu. Mhm. No, oczywiście tak w cudzysłowie.
12: Skoro tak, to zakładam, że jakieś obrazy wy już musieliście posiadać i macie do tej pory.
13: Oczywiście, mamy słynną kolekcję asymetrycznej damy, czyli 26 portretów jednej modelki, ulubionej modelki Witkacego z lat 30., która po wojnie zamieszkała w Katowicach. I po wojnie, kiedy w Katowicach nie było jeszcze żadnego muzeum, ona pod koniec swojego życia prezentowała tę kolekcję po całej Polsce praktycznie, aż w końcu postanowiła coś z nią zrobić i przekazała ją na rzecz miasta. Dzięki temu jej gestowi władze miejskie stwierdziły, że już nie ma na co czekać. Powinno wreszcie w Katowicach powstać muzeum. I rzeczywiście w 1981 roku powołano Muzeum Historii Katowic. Stąd, kiedy państwo przyjdziecie do nas w odwiedziny, to zobaczycie, że przed wejściem do naszego muzeum stoi jedyna w Polsce figura Witkacego. Nie nazywamy jej pomnikiem. Po prostu Witkacy stoi i zaprasza do naszego muzeum, bo to poniekąd dzięki niemu nasze muzeum powstało. A zatem jakby od dawna jesteśmy skupieni na twórczości tego wybitnego artysty. Ja sama badam ją rzeczywiście od wielu lat, a szczególnie właśnie te związki między asymetryczną damą a Witkacym, ale dzięki tej mojej pracy udało się nawiązać kontakt z Instytutem Witkacego. To jest taka fundacja, która zgromadziła wielu badaczy i znawców twórczości Witkacego, między innymi jednego z tak zwanych papieży witkacologii, czyli profesor Janusza Deglera. Zaczęłam z nimi współpracować i w ramach tej współpracy okazało się, że Marek Średniawa z Instytutu Witkacego nawiązał kontakt z państwem Zofią i Iwo Białynickimi-Birulami, którzy posiadają właśnie tak wspaniałą kolekcję. Te rozmowy z nimi rozpoczęły się jeszcze parę lat przed pandemią. Odwiedzaliśmy ich, rozmawialiśmy o wystawie, o katalogu i rzeczywiście udało się doprowadzić do wystawy i wydrukowania wspaniałego, cudownie ilustrowanego katalogu do wystawy na przełomie roku 22 i 23. Wystawa ta cieszyła się ogromną popularnością. Wielu z państwa nas wtedy odwiedzało i zresztą została dostrzeżona przez marszałka. Otrzymaliśmy za tą wystawę nagrodę główną za wydarzenie muzealne roku 23. I stąd te rozmowy rzeczywiście toczyły się już od wielu lat. Zaprzyjaźnialiśmy się coraz bardziej, rozmawialiśmy o tym, co dalej będzie z tą kolekcją niezwykłą, wspaniałą, aż w końcu państwo Zofia i Iwo podjęli decyzję, że chcą sprzedać tę kolekcję, ale zależy im bardzo na tym, aby ta kolekcja została zachowana w całości, jako że na większości z tych obrazów są przedstawieni członkowie ich rodziny, osoby im bardzo bliskie. Chcieli, aby ktoś o nich pamiętał i chcieli, aby ta kolekcja nie rozproszyła się, bo oczywiście mogli ją sprzedać za dużo większe pieniądze.
12: Tak jak dzieci po świecie na przykład się rozpraszają.
13: Tak, dokładnie. Dokładnie w ten sposób. Tak zresztą rozproszyła się większość kolekcji Teodora Białynickiego-Biruli, czyli tego przyjaciela Witkacego, który przed wojną miał w ogóle prawdopodobnie największą kolekcję prac Witkacego. On sam ją liczył tak orientacyjnie na około 350 sztuk, nie wliczając w to małych rysuneczków, korespondencji, listów ojca Witkacego do matki i tak dalej, i tak dalej. Także to była naprawdę gigantyczna kolekcja. Te kolekcje po Teodorze Białynickim Biruli odziedziczył jego syn w latach 50. Prezentował ją w 57-58 roku w Nowym Targu, w Warszawie częściowo. Usiłował ją sprzedawać, jako że był schorowany, miał też dość skomplikowane prywatne losy. W latach 50-60 Witkacy nie był tak bardzo ceniony jak dzisiaj. I w związku z tym rzeczywiście było to trudne. I Zofia i Iwo, należący do rodziny, choć dość odległej, postanowili wspierać Michała w ten sposób, że odkupywali od niego te dzieła i zaczynali gromadzić tę wspaniałą kolekcję. A teraz postanowili w zamian za tę kolekcję utworzyć Fundację Wspierania Polskiej Nauki i fundować stypendia dla młodych, zdolnych naukowców. Mm-hmm. Także lada moment jeszcze się dowiemy o otwieraniu właśnie tejże fundacji i jej działalności.
12: Czy te zdobyte przez was obrazy muszą przejść jakieś prace konserwatorskie w tej chwili?
13: Oj tak, oczywiście. One przez kilkadziesiąt lat wisiały u nich w prywatnym domu, w salonie, pięknie go ozdabiając w dwóch rzędach, dokładnie tak jak Witkacy lubił, żeby jego prace były wieszane. No ale w związku z tym teraz trzeba im się dokładnie przyjrzeć. Każdy z tych obrazów trzeba rozramować, czyli wyjąć z ramy, a są to przede wszystkim pastele. 37 pasteli, które są bardzo delikatną techniką. Jak Państwo możecie sobie wyobrazić, pastel to kredka. Kredka, która w dodatku nie jest bardzo spójna. Tylko kiedy się nią rysuje, to ona zostawia taki rodzaj proszku, nazwijmy to tak, który się często osypuje. W związku z tym trzeba bardzo dbać o obrazy, nie przenosić ich, nie narażać na wstrząsy, żeby jak najmniej tego się osypało. W związku z tym my teraz musimy się rzeczywiście przyjrzeć tym obrazom dokładnie, zobaczyć, czy się nic z nimi nie dzieje, czy nie wdały się jakieś procesy mikrobiologiczne, na przykład w papier, który jest też podatny na zmiany wilgotności na przykład. Także to dość długi proces przed nami teraz.
12: A najcenniejsza praca z tych, które zakupiliście, to która, twoim zdaniem?
13: To takie dwie właściwie. Moim zdaniem i zdaniem znawców, którzy też wyceniali te kolekcje, jedna praca nie jest pastelem. To jest wyjątkowa rzadkość, dlatego że na rynku prace, które nie są pastelami, pojawiają się naprawdę sporadycznie, bo Witkacy ich po prostu bardzo niewiele stworzył. Malował je do roku gdzieś 24-25, a potem stwierdził, że współczesna publiczność nie rozumie współczesnej sztuki. I to nie ma sensu. On więcej nie będzie walczył. Poświęci się filozofii, poświęci się literaturze, a będzie po prostu malował portrety, które sam traktował jako rzemiosło. W związku z tym tych obrazów olejnych, realizujących jego teorię sztuki, tak zwaną czystą formę, jest bardzo niewiele. Powstało ich w ogóle niewiele, kilkadziesiąt. Zachowało się jeszcze mniej, oczywiście, i większość już znajduje się w przeróżnych muzeach, także są zupełnie nie do kupienia. Natomiast w tej kolekcji, którą my w tej chwili zakupiliśmy, znajduje się bardzo ciekawy obraz. To jest obraz znany pod tytułem Śmiejący się chłopiec, przedstawiający też rodzaj autoportretu. Jest to taki, jak gdyby, portret chłopca, który

0: postać się nam tutaj ciągle pojawia. Właśnie takiego uśmiechniętego, ale nieco ironicznie, nieco groteskowo chłopca. Ponieważ ten obraz powstał w roku 1920, czyli tuż po powrocie Witkacego z I wojny światowej, w czasie której przeżywał rzeczywiście traumatyczne wydarzenia, obserwował potem wybuch rewolucji październikowej, widział, co się dzieje z cywilizacją zachodnią, do czego została doprowadzona. Widział, co może nas czekać, kiedy ta cywilizacja pójdzie dalej w tym kierunku. Stąd narodził się ten jego katastroficzny stosunek w ogóle do tego, co się dzieje w XX wieku. Ale też wydaje się, że właśnie wtedy postanowił namalować siebie, odnosząc się do tego swojego dziecięcego autoportretu. Czyli patrząc na siebie, co z niego zostało, z tego chłopca, który kiedyś wierzył w piękno, w sztukę, tak? We wspaniałość, który był pełen optymizmu i pełen nadziei na przyszłość. I co teraz zostało? Jakim teraz jestem człowiekiem? Oczywiście to nie jest takie wprost. To wszystko polega na naszej wiedzy, na naszym domyśleniu się tej historii, ale ona jest bardzo przekonywująca. Obraz ten jest niezwykły zupełnie.
1: 38 prac Witkacego. Każdy, tak jak powiedziałaś, będzie musiał trafić pod oko konserwatora, będzie musiał zostać dokładnie przejrzany, zabezpieczony i tak dalej, i tak dalej. Czyli za szybko wystawy tych obrazów nie zobaczymy.
0: No, widzieliśmy ją 3 lata temu, więc mam nadzieję, że macie ją Państwo w pamięci, ale no nie chcę tutaj zapeszać. Oczywiście już coś powoli się nam tam wykluwa na
1: horyzoncie. To pewnie nie będzie wystawa czasowa, tylko co chwilę będziecie coś odkrywać, co?
0: Też tak być może. Oczywiście, ja badałam tę kolekcję dość dogłębnie, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że teraz ona się stała naszą kolekcją, to będę miała jeszcze więcej czasu, żeby niektóre wątki odsłonić, bo z Witkacym to jest po prostu jak z głębokim i ciemnym lasem. Im dalej w las, tym więcej drzew i tym więcej ciekawych historii się odkrywa.
1: On w ogóle był taki dość ciekawą i charyzmatyczną postacią, jeśli chodzi też o jego prywatne generalnie życie, więc tam odkrywamy naprawdę, tak jak powiedziałaś, on portretował też siebie na różne sposoby, przekazując siebie jakby, nie wiem, pod ukrytą maską dziecka i tak dalej, i tak dalej. Dość nietypowo sygnował też te wszystkie swoje obrazy.
0: Tak, to jest rzecz, która zazwyczaj ludzi bardzo fascynuje, bo ona jest z jednej strony tajemnicza, a z drugiej strony możemy ją dość łatwo wytłumaczyć jednak. Większość tych skrótów jest doskonale znana i doskonale odczytywana, choć oczywiście Witkacy nie byłby sobą, gdyby nie stosował skrótów, które były po prostu jakimś znakiem chwili dokładnie i do dziś nie wiemy, co znaczą. Ale najważniejsze...
1: Odwieczne pytanie, przepraszam, że ci wejdę. Tak? Co artysta miał na myśli?
0: No najważniejsze to jest jak gdyby jego podział typów portretów. Bo Witkacy, tak jak mówiłam, w pewnym momencie przestał malować te dzieła, które uważał za wielką sztukę i realizację swojej czystej formy i postanowił założyć firmę portretową. I jak każdy porządny przedsiębiorca, tej firmie portretowej stworzył regulamin.
1: Tak.
0: Aby klient był zadowolony, nieporozumienia wykluczone, jak brzmiało motto tego regulaminu. I w tym regulaminie oczywiście również musiał wyznaczyć, co klient może sobie zamówić, żeby nie było właśnie tych nieporozumień. I było tam wymienionych 5 typów portretów. Typ portret A, one są zazwyczaj oznaczane literkami T.ABCDE. Plus formy pośrednie, nazwijmy to tak. Typ A to był ten typ, jak to Witkacy sam określał, najbardziej wylizany, czyli taki idealizujący modela. Stosowany najczęściej do postaci kobiecych, ale zdarzały się też męskie, które właśnie w tym typie były malowane. Jest dość rzadki. Był najdroższy, dlatego że wymagał od artysty najwięcej staranności,
1: wylizany.
0: Najwięcej pracy, tak, dokładności takiej.
1: Wycacany.
0: W projektowaniu i w wykończeniu samego obrazu. Potem był typ B, to był taki typ realistyczny, powiedzmy, czyli tak jak widzę daną osobę, tak ją maluję, choć oczywiście no też zawsze nieco ładniej. Wiadomo, że każdy, kto zamawia portret, chce na nim dobrze wyglądać, a nie jak jakiś bohomas. Potem był typ C i tutaj Witkacy sobie ten typ C zarezerwował dla siebie i dla swoich przyjaciół. To był typ obrazów nie do zamówienia. To był typ obrazów najbardziej zbliżonych właśnie do czystej formy, których on sobie eksperymentował z ludzką twarzą, z psychologią człowieka i też typ obrazów, które powstawały często w warunkach towarzyskich, w czasie jakichś przyjęć, spotkań, też często pod wpływem różnych używek, czy to alkoholu, czy nawet jakichś narkotyków.
1: Co też pisał na obrazku.
0: Co też wpisywał wtedy bardzo konsekwentnie, wpisywał zawsze. Ale też dzięki temu się dowiadujemy, bo Witkacemu towarzyszy taka czarna legenda i taka opowieść o tym, jaki to on był, nie wiem, pijak.
1: Hulaka.
0: Śpun i tak dalej, i tak dalej. To wszystko

0: wszystko oczywiście do pewnego stopnia jest prawdą. Nie oszczędzał się artysta. Natomiast warto zwrócić uwagę, że wiele z tych obrazów ewidentnie ma zaznaczone, że one oczywiście powstały w typie C, czyli są w tym typie czystej formy. Artysta je zaakceptował jako swoje dzieło. Powstały w warunkach zapewne towarzyskich, ale tam jest wyraźnie napisane NPNP, czyli te oznaczenia nie pił, NP, nie pił alkoholu, NP, nie palił papierosów. Czyli, bo często były takie sytuacje, że rzeczywiście towarzystwo świetnie się bawiło, a Witkacy tak naprawdę siedział obok w pokoju i rysował. I całą noc rysował. Tak było często właśnie w domu Teodora i Heleny Białynickich-Birulów. Często towarzystwo się spotykało. Były elity ówczesnej II Rzeczpospolitej.
1: Natalia Kruszyna, historyczka sztuki i starszy kustosz Muzeum Historii Katowic. Bardzo Ci dziękuję za tę wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmawiała Magda Mleczko. Przypomnę, to wszystko dziś w naszym programie. Edyta, czekaj.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradio.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

3 lata wyremontujemy 30 ulic, zapowiedziała ostatnio Dąbrowa Górnicza. Można spodziewać się drogowców na przykład na Ujejskiej, na Myśliwskiej, na Alei Zagłębia Dąbrowskiego, na Kasprzaka Poniatowskiego, na Korczaka, na Armii Krajowej czy na Wojska Polskiego.

Dzień dobry, to już w pół do siódmej. To teraz najważniejsze pytanie o tej porze. Wstaliście? Bo my już podkręcamy tempo od samego rana. Waldek Nerwak, siema, hej!

Taylor Swift i Loud Luxury w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy środę, sam środek tygodnia, sam początek dnia i to jest właśnie ten moment, kiedy możecie zgarnąć merch od Melo Radia. Czeka torba, która na pewno przyda się wam w te wakacje. Pakowna, fajna, fajnie się prezentuje, fajnie się nosi. Możecie ją mieć, dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Torba Melo Radia czeka na was, a ja czekam i trzy szoty też, czyli trzy szybkie pytania do was tak z samego rana. Dzwońcie, zgarniajcie torbę Melo. 321-321-777. To właśnie ten moment. Za 20 sekund.

0: Że jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu w tym roku będzie gorąco nad polskim morzem, na pewno. Mówię to The Sun w Melo. A gorąco to u niego jest już teraz tak wcześnie rano. Cześć, siemalek.
1: Cześć, Bartku.
0: Cześć, co tam u ciebie dzisiaj? Słyszałem, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.
1: Kurczę, dobrze jest, ale zapracowany jestem. Ale samopoczucie jak najbardziej dopisuje.
0: Ej, to ja ci życzę, żebyś oprócz tego, że był zapracowany, to jeszcze był mocno zarobiony. Co ty na to? To chyba fajna opcja, co?
1: Idzie to w parze, można tak powiedzieć.
0: No to dobrze. Słuchaj, to w parze z tym, że dzwonisz do nas tak rano, są również...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Olek, trzy szybkie pytania do ciebie. Drzwi czy okno?
1: Okno.
0: Pizza czy spaghetti?
1: Pizza.
0: Pracować rano czy wieczorem?
1: Rano.
0: Też lubię. Olek, a najbardziej to lubię wręczać taki merch od Melo. Torba Melo Radia jest już twoja. Pakujemy i wysyłamy, co by ci służyła w tym sezonie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kurczę, proszę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się. Cześć, Olek. Siemanko. Fajnego dnia. Hej, hej.
2: Trzy szoty w Melo. Two ships in the night.

0: Nie dajcie się zaskoczyć tej środzie, no chyba, że pozytywnie. Marcin ma dla was newsy, tak żebyście wiedzieli o tym, co się dzieje i nie byli zaskoczeni.
1: No, zaskoczeni to na pewno byli niemieccy kolejarze i pasażerowie ich pociągów, kiedy pociągi stanęły wczoraj na 2 godziny.
0: Was?
2: A już o 7:00 zagramy
0: Jones, Amity, Chainsmokers, All the Time. Wiem, że was interesuje, czy będzie dzisiaj ciepło, czy jeszcze goręcej. To za chwilę o szczegółach w prognozie pogody. No koniecznie posłuchajcie w Melo. Za 6:07.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Flex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak.
12: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
16: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
17: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
18: Termometry w Katowicach wskażą dzisiaj prawie 30 stopni. Będzie słonecznie, odrobina zachmurzenia może się pojawić, ale padać nie będzie. W kolejnych dniach też deszczu nie zobaczymy, za to, co zobaczymy na termometrach, no, zrobi wrażenie. Zwłaszcza w niedzielę, wtedy temperatura w Katowicach, w Tychach czy w Zabrzu wyniesie nawet 37 stopni.
0: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Policjant z Iławy poparzony przez substancję, która wyciekła z paczki. Kobieta przyniosła na komendę przesyłkę, która przyszła do niej, chociaż jej nie zamawiała. Podczas sprawdzania zawartości doszło do wycieku nieznanej substancji. O szczegółach Dominik Jaskulski.
19: Policjanci wrócili do budynku komendy przed godziną pierwszą w nocy. Poszkodowany funkcjonariusz po opatrzeniu został przewieziony do szpitala dla zapewnienia odpowiedniej opieki. Jego życiu, jak informują służby, nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Policja ustala teraz nadawcę przesyłki. Ruch pociągów w Niemczech był sparaliżowany. Wszystko przez awarię systemu łączności radiowej. Przez 2 godziny wieczorem pociągi w całym kraju nie kursowały. Rastafarianin nie może ubiegać się o odszkodowanie za obcięcie dreadów w więzieniu. Tak zdecydował Sąd Najwyższy USA. Mężczyzna zarzucał pracownikom, że postąpili wbrew jego prawom religijnym.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Środę to ja najbardziej lubię za to, że jest tak, wiecie, idealnie, tak w punkt. Ani nie wypada za wcześnie, ani nie za późno. Jak sobie w środę przypomnicie, że macie jeszcze coś do zrobienia, to na pewno zdążycie. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, jest siódma.

0: Switch Disco, Be React w Melo Radio. Podkręcamy tempo 12 minut po godzinie 7 mamy, a wy macie telefon swój? To świetnie, bo my mamy meloradio.pl, taką stronę, na której jak wejdziecie z telefonu, to na dole będzie zielona ikonka, taka słuchawka, tam wystarczy nacisnąć i już można nam fajną głosówkę nagrać, a dzisiaj chcemy was zapytać, uwaga, skupcie się, co można robić fajnego, ciekawego, wyjątkowego, śmiesznego, albo takiego, co byście chcieli, na pierwszą literę twojego imienia. No, pomyślcie chwilę i od razu wejdźcie na meloradio.pl i nagrajcie, co tam wymyśleliście. Co można robić fajnego, ciekawego, wyjątkowego na pierwszą literę twojego imienia? No to nagrywajcie, czekamy. Masz jakiś pomysł, Darka? Na dydydy?
1: Dzielić się, nie wiem, czymś tam na pewno.
0: Dobra, ja mam dobry, na W. Wyspać się!

0: M Brother w Melo Radio. Co takiego fajnego można robić na pierwszą literę twojego imienia? Czekamy na fajne głosówki. No i podpowiem, że za fajne głosówki to my fajny merch dla was mamy. Wchodźcie na meloradio.pl. Tam jest ikonka słuchawki, wystarczy nacisnąć. Nagrywacie, wysyłacie, no i słuchacie się na antenie Melo Radia. Słuchajcie, jeszcze się dobrze wakacje nie zaczęły, a w Norwegii to już mówią o tym, jaki będzie nowy rok szkolny i czego nie będzie. Od września wprowadzają tam zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji w szkołach podstawowych. No, nauczyciele ostrzegają, używanie tego wynalazku może spowodować, że dzieci pominą ważne etapy w edukacji. Nie wolno. Żeby tak nie było, nie będzie jaja. Bo jak mówią norwescy nauczyciele, najważniejsze w szkole jest to, żeby nasze dzieci uczyły się czytać, pisać i matematyki. Słuchajcie, jak to usłyszałem, to normalnie jakbym słyszał moją panią w szkole, nie? Darłak, polski i matematyka! No.
1: Tylko u nich tam chyba nie będą krzyczeć o polskim.
0: Pewnie nie. Jestem ciekaw, jak bez jaja poradzą sobie nauczyciele.
1: Będą niezłe jaja.

0: I can't wait. Bob Sinclair. Nie mogę się doczekać tych waszych głosówek. Wbijacie na meloradio.pl i nagrywacie głosóweczkę. Co fajnego można robić? Na pierwszą literę waszego imienia. No co takiego?
1: To ja mogę anglezować.
0: Anglezować? Sprawdziłem. To znaczy, że unosić się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów. Ależ zabrzmiało to ciekawie. No dobra, a ty?
2: Sebastian, czyli w takie lato sączymy schłodzony soczek.
0: Fajna opcja i propozycja. Co fajnego wam chodzi po głowie? Co fajnego można robić na pierwszą literę waszego imienia? Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
8: No to w czym problem?
7: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
8: No i?
7: No i obawiam się, że nie zdąży.
8: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
9: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie.
0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj.

0: albo nagraj głosówkę na meloradio.pl. Czekamy, co fajnego można dzisiaj robić na pierwszą literę twojego imienia.
1: Ja mam na imię Patryk i myślę, że najlepsze, co mógłbym tutaj wymyśleć, to by było podróżowanie.
0: Aha.
2: Na literę I można improwizować.
0: Można. Kamila, a ty?
3: Kłócić się z GPS-em, jak nas wyprowadzi w jakieś pola.
0: Dobre, dobre.
4: Ja jestem Mateusz, no i na pierwszą literę mojego imienia może na przykład myziać makaka, a makak to taka małpa, jak każdy wie.
0: No, tam miziać to można się tak ogólnie, bo dzisiaj to dzień przytulania mamy, także wiecie, jak macie jakiś fajny pomysł, co fajnego można robić na pierwszą literę waszego imienia, to cały czas można dorzucić głosówkę na meloradio.pl.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio Atomics. Sawała, jedna z propozycji do 30 Melo Radio. Głosujecie na meloradio.pl. Można wbijać w każdej chwili, a teraz już za 8 minut 8 i newsy będą już za chwilę.
1: Będą też upały. Przez najbliższe dni będzie tylko cieplej, cieplej i jeszcze cieplej.
0: I jeszcze, jeszcze.
2: A już o 8 zagramy
0: Daya i Good Boys Hideaway w Melo. Przy tym numerze to nawet zrobi się wam gorąco. Tak zagramy już niedługo, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. W środę rano.

0: promocja.
1: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
0: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
0: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia!

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
7: Jeszcze dziś do 16 utrudnienia na A1. Chodzi o węzeł Zabrze Północ, Zabrze Zachód w kierunku Gliwic. Roboty drogowe muszą niestety oznaczać zwężenia i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę, ale tak ma być tylko do 16.

Czekaliśmy na wakacyjne temperatury i są dziś prawie 30 stopni w Katowicach maksymalnie, a jeszcze goręcej będzie jutro, pojutrze, aż do niedzieli tak naprawdę temperatura będzie bić rekordy 37 stopni, tak jest, 37 stopni wskażą termometry w niedzielę. Po weekendzie możemy spodziewać się deszczu.

0: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W najbliższych dniach policja będzie zwracała szczególną uwagę na dzieci i seniorów, a straż pożarna będzie monitorowała zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona.
1: Najgoręcej ma się zrobić od czwartku. W niektórych miejscach temperatura przekroczy 35 stopni. Gdańska konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy odbędzie się bez Wołodymyra Zełenskiego. To już oficjalne stanowisko Kijowa. Ukrainę będzie reprezentowała szefowa ukraińskiego rządu Julia Swirydenko. Teraz podsumowanie ostatnich meczów na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0, z takim samym wynikiem Chorwacja pokonała Panamę, Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą, a Portugalia zwyciężyła 5-0 w spotkaniu z Uzbekistanem.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: A już za chwilę sprawdzimy, kto zwycięży dzisiaj w zabawie Gotowi na Wszystko. Jeżeli czujecie, że to właśnie wy dzisiaj możecie pokazać wszystkim, to bądźcie blisko, za chwilę wasza szansa. Jest ósma, Bartek, Marcin i Daria. Siemanka.

0: James Hype w Melo Radio. Zagra dla was na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, w samym środku wakacji. Pamiętajcie, że bilety do zgarnięcia w Melo. A teraz już 11 minut po godzinie 8. Tak podkręcamy tempo w środę rano i zabawa gotowi na wszystko czeka na was. I my czekamy też. I dwie osoby mają szansę. 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Merch czeka. Są skiety Melo Radia do zgarnięcia. Jest Melo Torba. No to co? To wykorzystajcie swoją szansę dzisiaj.
1: No, 321-321-777. Bardzo łatwy numer do zapamiętania.
0: Dzwońcie już teraz. Możecie być gwiazdą dzisiejszego poranka i udowodnić wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. 321-321-777. Czekamy teraz. Zaczynamy już za chwilę, a wcześniej Ejbany. 12 minut po 8 w Melo.

0: Jack Jones, Melo, 16 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Teraz jest z nami Adam, cześć Adam.
2: Cześć, cześć.
0: Adam jest poukładany w życiu i w ogóle w pracy przede wszystkim, bo on się logistyką zajmuje i u niego to tam wszystko musi być jak trzeba. Zgadza się Adam?
2: Dokładnie tak.
0: Dobrze powiedziałem, nie?
2: Bardzo dobrze.
0: Dobrze to ułożyłem,
3: pięknie,
0: prawda?
3: Baldek.
0: Pięknie, dobra.
3: Idealnie.
0: Idealnie. Jej, wow. Lecimy dalej. Uwaga, jest też Krzysiek. Cześć Krzyśku.
4: Witam, witam.
0: Cześć. Teraz uwaga, bo Krzysiek was zdenerwuje, bo on tylko do 12 pracuje, a później to od razu nad wodę leci.
3: Nie.
0: No to zazdro, Krzyśku. No dobrze, panowie, dwa pytania za chwilę się pojawią. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba i najważniejsza zasada. Znacie pewnie, ale podpowiem, żeby wszystko było jasne. Kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Możemy zaczynać?
4: Tak, można.
0: Gotowi
1: na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Ile minut ma doba w Japonii? 24 czy 25? Ile godzin? Przepraszam. Ile godzin?
2: Adam.
0: Ile godzin?
2: Adam.
0: Adam. Adam czy Krzysiek?
3: Adam pierwszy.
0: Adam pierwszy. Adam ile?
2: 24.
0: Dobrze, brawo.
3: Ale...
0: Ale bym się wyłożył, nie?
3: Oj, najlepsze,
0: że, najlepsze, że oni by dobrze odpowiedzieli. Zrzucam wszystko na Darię, tak pytania przygotowuję,
3: stop,
0: nie? Dobra, uwaga, lecimy dalej. Dzisiaj, słuchajcie, jest dzień przytulania. I teraz bardzo ważne pytanie, drugie. Czy przytulanie obniża poziom stresu, tak czy nie?
2: Adam.
4: Krzysiek.
0: Adam,
2: oczywiście, że obniża.
0: Oczywiście, powiedział Adam. Czyli co, 2-0 dzisiaj dla Adama.
3: Tak.
0: No,
3: tak.
0: Dobrze. Szedł Adam po prostu logistycznie skupiony, nie? Swoją ścieżką taką, którą sobie wytyczył i wyznaczył. Dla Adama, słuchajcie, są skiety. Krzysiek, ty się weź nie przejmuj, ty nad wodą niedługo będziesz, sobie posiedzisz, odpoczniesz, wyluzujesz. No właśnie. A oprócz tego też bądź zadowolony. Bardzo proszę, bo dla ciebie też coś fajnego tutaj mamy. Merch pakujemy. I Daria już wysyła.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.
0: A my podkręcamy tempo jak zawsze, tylko w Melo Radio codziennie rano. Zawsze po 8 to sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Jutro znów będzie taka właśnie kolejna szansa i okazja. Gips już teraz w Melo.

0: Adam Eliza, Bad Angel w Melo Radio. Co fajnego dzisiaj możecie robić na pierwszą literę waszego imienia? Na takie głosówki dzisiaj czekaliśmy. No trzeba przyznać, że wy to macie naprawdę wyjątkowo ciekawe pomysły.
1: Krzysiek, na kato ja będę dzisiaj kisił o górę.
0: Oho. A ty?
2: Rżnąć deski.
3: Wow.
0: Okej.
3: Okay. Wow. No to...
0: Mocny dzień się zapowiada, no no.
3: Ja mu coś wyślę, panu na R wyślemy coś fajnego, bo naprawdę zaciekawiło mnie to.
0: Merch dla pana na R.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambicja.

0: jasny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie stromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Oszczędni na weekend lecą do Auchan. Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: 4 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Melo Radio Śląsk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
0: To

Rozkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w środę rano. Jest takie miejsce, w którym tego lata spotykają się fani najlepszej elektronicznej muzy. Wy już wiecie, że to Kołobrzeg i Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia o super klimat i emocje zadbają m.in. James Hype, Afrojack, Hardwell, Seagala, Sony Fodera i Scooter i wielu innych wyjątkowych, którzy swoje sety zagrają dla was. A my mamy dla was bilety na Sunrise Festival do zdobycia w Melo Radio. Słuchajcie uważnie, a taki wyjątkowy klimat, takiej muzy poczujecie również już w piątek po 21:00. Wtedy na naszej antenie. Sunrise on Air w Melo Radio.

0: tobie Hubble. W Melo Radio. Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Tobie Classy Trips. W Melo za 9 minut będzie 9 i mamy też Marcina, a Marcin to ma newsy dla was.
1: A w nich będzie Donald Trump, którym będzie miał w rękach puchar Mistrzostw Świata.
2: A już o 9 zagramy
0: And the Dust w Melo. Mamy też w rękach prognozę pogody na środę. Za chwilę szczegóły w Melo Radio.

Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzegu,

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skut 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Gang Świeży zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę, złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Kaufland jest
12: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
14: jest fresh. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
15: I dokąd wtedy jedziemy?
14: No nie wiem.
15: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
14: A, dobry komona.
15: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: Śląsk. Trafik.
1: Kierowcy natknął się na drogowców także na drodze krajowej numer 81 w Mikołowie. Tutaj trwają przygotowania do rozbudowy skrzyżowania i budowy sygnalizacji świetlnej przy Fittelberga. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Tak ma być do 14. Czekaliśmy na wakacyjną temperaturę i się doczekaliśmy. Dziś prawie 30 stopni w Katowicach, jutro pojutrze, aż do niedzieli wzrost temperatury zdecydowanie powyżej 30 stopni. W weekend temperatury, które umówmy się, nie są dla każdego. Nie każdy lubi, jak jest bardzo gorąco, ekstremalnie gorąco, a w niedzielę temperatura wyniesie nawet 37 stopni.
2: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Na autostradzie A2 na wysokości Poznania przez ponad miesiąc należy spodziewać się korków. To w związku z wymianą nawierzchni na węźle Krzesiny. Prace są prowadzone etapami, aby utrudnienia były jak najmniejsze, przekonuje Anna Ciamciak ze spółki Autostrada Wielkopolska.
4: Podział na etapy pozwala utrzymać przejazd przez węzeł przez cały okres remontu. Poszczególne łącznice są zamykane kolejno, a nie jednocześnie, co pozwala zachować najważniejsze relacje komunikacyjne i rozłożyć utrudnienia w czasie.
3: Prace mają potrwać prawie do końca lipca. Na południu Szwecji występują duże niedobory wody. To z powodu suszy na Gotlandii wodociągi zmniejszyły ciśnienie w kranach. Donald Trump wręczy puchar mistrzom świata. Szef FIFA ogłosił, że prezydent Stanów Zjednoczonych znów został przez niego wyróżniony. Rok temu Donald Trump wręczał trofeum klubowych mistrzostw świata.

Alan Walker w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Pamiętajcie, że dzisiaj mamy dzień przytulania, a wy możecie przytulić szybką kasę od Melo Radia. Będzie taka okazja. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, jaki macie pomysł, na co wydać taką szybką kasę. 200 czekają na was. A już za chwilę o tym, co ostatnio najbardziej podrożało. Słuchajcie, zwłaszcza jedna grupa produktów może was zaskoczyć. Szczegóły za moment w Melo.

0: Tiesto i Dimitri Vegas w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, no oprócz tego, że temperatury coraz wyższe, to gorąco robi się też od rosnących cen. Na co dzień łatwo zauważyć, że więcej płacimy za transport czy usługi. Niektórzy powiedzą, nuda no, ale w rankingu produktów, które podrożały najbardziej na podium, są takie, co to, do których myślę, że co najmniej dwa was zaskoczą. Uwaga, na miejscu trzecim słodycze i desery. Czujecie to?
1: No chyba czuję tak. To, bo lubię jeść, więc czuję to po kieszeni.
0: W którym się robi. Uwaga, na drugim miejscu kawa i herbata. Darka, boli,
1: herbaty
0: nie?
1: Dawno nie kupowałem, ja bo mam cały zapas.
2: Ja kocham kawę, ja chyba zbankrutuję, moi drodzy. Chyba dobra, muszę częściej do kawiarni chodzić, może to się będzie bardziej opłacało.
0: Na pierwszym miejscu w rankingu drożyzny, tego co podrożało najbardziej, jest chemia gospodarcza i środki czystości. I to jest dobra wiadomość. Pamiętajcie, w życiu trzeba zawsze patrzeć na pozytywy, czyli taniej będzie jednak pójść na kawę niż posprzątać na chacie.

0: Tamtak, how does it feel w Melo. To teraz takie info dla tych, którzy czują, że dzisiaj duże roboty przed nimi. Słuchajcie, grupa ośmiu bobrów zbudowała mega fajną tamę, dokładnie w miejscu, gdzie czeski rząd planował postawić swoją własną.
1: Można?
0: Projekt, można. No, można. Projekt rządu był na etapie planowania i wiecie, miał kosztować ponad $1 000 000. No, a bobry zrobiły to za darmo. A wiadomo, za darmo to najlepsza cena, nie?
2: To prawda, to jest uczciwa cena.
1: A co z pieniędzmi się stało?
0: Pojęcia nie mam i nie wiem, jak te bobry zostały do tego namówione.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra?

0: Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
6: Po reklamie.

0: Bardzo blisko Melo Radia jesteście dzisiaj i to bardzo dobrze, bo dziś mamy dzień przytulania Carla Fernandez. Co jeśli w Melo? Już za 18 minut, 10. Słuchajcie, pewien Australijczyk na imię ma Joseph udowodnił, że ma moc w głosie. Został ogłoszony najgłośniejszym człowiekiem świata. Krzyknął słowo now z głośnością 122 decybeli. To poziom, który przekracza poziom bólu dla ludzkiego ucha i taki hałas to robią na przykład startujące samoloty, syreny alarmowe albo wystrzały fajerwerków słyszane z bliska.
1: Ja mam kandydatkę, która ten rekord pobije, siedzi obok mnie, na imię ma Daria.
2: Ale uspokójcie się, Marcin, spływeczka.
0: Jestem ciekaw jednego. Daria, jakbyś tak się z nim spotkała, to czy Joseph dałby radę cię przekrzyczeć?
1: Pewnie nie.
2: Wydaje mi się, że nie.

0: Moonlight w Meloradiu. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Jest Adi, dzisiaj jest dzień przytulania, także korzystajcie. Cześć, siemanko.
1: Siemanko, no przytulam was wszystkich i to bardzo mocno. Tulimy! Teletubisie no. Mówią siemanko.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie miło, no bo tak, będzie Eben i Hearts. To wszyscy znają i kochają.
3: Wychowywaliśmy się na tych samych bajkach.
1: To prawda, to są same łakocie i witaminy. Zapraszam o 10:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjeżdżę kolegów, jesteśmy zmęczeni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
7: jest fresh. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
0: Po reklamie.

nadchodzący weekend Święto Bytomia, ale już od dziś pewne zmiany organizacji ruchu w okolicy placu Jana III Sobieskiego, gdzie bytomianie będą świętować, także nie jeździmy na pamięć. Kolejne zmiany wejdą w życie w sobotę i w niedzielę. Życzymy bezpiecznej podróży.

0: Pogoda.
1: W Katowicach dzisiaj prawie 30 stopni. Temperatura będzie rosła w kolejnych dniach. Jutro już 30 zostanie zdobyta, przekroczona, a w piątek, w sobotę, w niedzielę, w weekend będzie naprawdę gorąco. 37 stopni to jest rekord, jaki może paść w najbliższą niedzielę. Synoptycy uprzedzają, że będzie bardzo gorąco. W przyszłym tygodniu, w połowie tygodnia, deszcz.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Zaczynamy od apelu o oszczędzanie wody. Susza i upał oznaczają, że wody zaczyna brakować. W miniony weekend przekonali się o tym mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie w największy skwar w kranach wody zabrakło. Szymon Kastelik.
2: Nagle mieszkańcy masowo napełniali baseny i podlewali ogrody. Teraz prezes Pilchowickiego Zakładu Komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje o ograniczenie zużycia i korzystanie z wody przede wszystkim do celów sanitarnych.
3: Woda to nie jest coś, co nam się wydaje, że jest i będzie. Musimy zacząć o nią dbać.
2: By uniknąć kłopotów, większe zużycie warto planować na przykład nocą. To także kwestia szacunku dla sąsiadów, by wody wystarczyło dla wszystkich.
1: Teraz Sosnowiec. Miasto rozstrzygnęło konkurs Lokal na kulturę. W mieście powstanie m.in. pracownia szkła artystycznego, pracownia ceramiki i kawiarnia dla rowerzystów. W wiadomościach za godzinę o ważnej dla Śląska i Zagłębia nowelizacji ustawy metropolitalnej. Dokument czeka na podpis prezydenta.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: 3 miliony złotych kary od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tyle będzie musiała zapłacić spółka Neonet. Według urzędu wprowadza ona konsumentów w błąd co do dostępności produktów i terminów ich wysyłki. Ceny ropy nadal spadają. Wszystko dlatego, że w cieśninie Ormus pojawia się coraz więcej tankowców. Upały nie przeszkodzą pracom drogowym, przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie wpłyną one na terminy i koszty prac, mówi Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji.
6: No jeżeli zostanie ta nawierzchnia położona i na dworze te temperatury są wysokie, to po prostu dłużej stygnie ta mieszanka, ale nie wpływa to na to, że ona będzie stygła, nie wiem, 4 razy dłużej niż normalnie.
5: Drogowcy prowadzą również badania dróg, czy są one odporne na tworzenie się kolein.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i będzie grubo to na pewno. Gips, PZ, Karnawał. To w tej godzinie na pewno, ale na początek i Benny Hearts. Adi po tej stronie, siema.

Gips, PZ for Money i Karnawał w Meloradio. 16 minut po 10, podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj mamy coś takiego jak Dzień Przytulania i moje pytanie do was brzmi: kogo chcielibyście przytulić i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w formie głosówek. Nagrywajcie i za, jak zwykle, najciekawsze pomysły będę miał dla was coś z Malomerczu, także zapraszam was serdecznie na meloradio.pl. Tam znajdujecie naszego WhatsAppa. Jednym kliknięciem nagrywacie głosówkę i to wszystko, także do dzieła. Anima, Ellie Goulding, Hypnotized. Gram to już teraz dla was. Hej!

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeated w Melo Radio, 27 minut po 10:00 podkręcamy tempo, a ja pytam przy okazji, kogo byście chcieli przytulić i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, najlepiej nagrywajcie głosówki. A w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Regard, Ray i Secrets. Wszyscy je mamy. No to nie jest nic nowego. A, no i jeszcze coś od Urzela, Moving to the Sun. Tak bardzo w stylu Sunrise Festival będzie. To wszystko do 11:00.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. I have a dream that one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created.

0: Reklama. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników.

0: Kraków. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica SPA.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
8: A pranie też za ciebie wstawi?
9: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
8: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
9: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkanie. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

Smolasty Tripsy, duże oczy i 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. A ja przypominam o tym, że pod koniec lipca to my rzekujemy dla was coś naprawdę superanckiego. I to nie sami, no bo Sunrise Festival. I mówimy tutaj o mega fajnym przeżyciu, jeżeli tylko chcielibyście pojawić się w Kołobrzegu już pod koniec lipca i chcielibyście przeżyć Sunrise Festival. No to ja polecam słuchać Meloradia po godzinie 18, bo wtedy właśnie jest największa szansa do tego, żeby zdobyć wloty. No i przy okazji, żeby się po prostu dobrze zabawić i przeżyć coś niezwykłego, bo będziecie o tym mówić później naprawdę bardzo długo. John Summit, All The Time, to już teraz. A to usłyszymy na Tomorrowland.

0: Simza i Fire w Meloradio. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo, a ze mną Marcin Sikora, siemanko.
1: No cześć.
0: Panie Marcinie, co w newsach?
1: Będzie o tym, żebyście jednak nie jeździli na dachach pociągów, bo to trochę niebezpieczne, wiecie?
0: No to...
1: Nieważne, co pokazuje TikTok.
0: Warto posłuchać.
2: A już o 11 zagramy.
0: Ale Farben, Ren Miller i Body Talk w Meloradio. I tę nutę zagramy dokładnie wtedy, kiedy inni będą gadać, czyli równo o 11.

0: emocje.
1: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
0: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
0: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
3: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
4: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Fala upałów coraz bliżej. Dziś jeszcze niemal 30 stopni, ale od jutra to będzie już ponad 30 stopni. Każdego dnia jakaś kreseczka malutka na termometrze będzie przybywać i taką kulminację będziemy mieli w najbliższą niedzielę. Wtedy termometry w Katowicach wskażą nawet 37 stopni. Kiedy deszcz? Dopiero po weekendzie, w połowie przyszłego tygodnia.
0: Są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na początek apel o oszczędzanie wody w czasie suszy i upałów. Może wody zabraknąć, o czym przekonali się niedawno mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic.
2: Wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie.
1: Agata Mosiąc-Kramosz, prezes Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, przypomina, że w miniony weekend ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Stąd wzięły się problemy z wodą. Teraz apele śląskich i zagłębiowskich samorządów. Apel do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie nowelizacji ustawy metropolitalnej. Projekt przyjęty przez parlament otwiera drogę do powstania nowej metropolii na Pomorzu, ale ma również ogromne znaczenie dla działającej już naszej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Nowe przepisy poszerzyłyby jej kompetencje. W wiadomościach za godzinę o bezpieczeństwie na Chorzowskiej Fali. WOPR ma pewne wątpliwości.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Stopa bezrobocia poszła w dół. W maju wyniosła 5,9%. W kwietniu była na poziomie 6%. Dane podał Główny Urząd Statystyczny. Niebezpieczny trend coraz częściej pojawia się w Polsce. Chodzi o trainsurfing, czyli jazdę na dachach pociągów lub ich zewnętrznych elementach. Od początku roku tylko w okolicach Warszawy było 13 przypadków takiej jazdy. Oprócz utraty zdrowia lub życia grozi nam też mandat, mówi Paweł Kuskowski ze Straży Ochrony Kolei.
5: Straż Ochrony Kolei w takich sytuacjach może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego do 500 zł.
4: Dodatkowym zagrożeniem jest sieć trakcyjna znajdująca się nad torami. Iga Świątek rozpoczyna sezon na trawie. Trzecia rakieta świata jest największą gwiazdą imprezy w niemieckim Bad Homburg. W drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, 11 na zegarach, Hadi po tej stronie. Dobrze, że jesteście, bo mamy środę, czyli mały piątek. No i do weekendu? Sami zobaczcie, już naprawdę niedaleko. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale Farben, Body Talk, no to jazda.

Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls i 15 minut po 11. Duet niemalże idealny, chciałoby się powiedzieć, ale właśnie David Guetta lubi współpracować z dziewczynami i to w zasadzie tych współprac już trochę ma, ale Bibi Rexa można śmiało powiedzieć, że jest też dziewczyną, którą David Guetta bardzo docenia, tak samo jak Sia zresztą. A David Guetta, pewnie wiecie, będzie na tegorocznym Tomorrowland i my też tam będziemy razem z wami. Wszystko, co się będzie działo na miejscu, będziecie mieli relacjonowane na bieżąco i na miejscu w Belgii będzie też między innymi on, czyli Alesso. If I Lose Myself to nuta, która powstała we współpracy z One Republic oczywiście. Oni też mają fajną chemię między sobą.

modelki wodarskiej, lubię cię jak lato. Podkręcamy tempo w Melo. No i lato już tu jest, co by nie mówić, mamy lato, mamy wakacje i to jest coś, na co długo musieliśmy poczekać, ale na szczęście udało się. Marzenia się spełniają, tylko uważajcie na gorąc, bo faktycznie jest ciepło, w weekend nawet 35 stopni.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert. Ekspert.
8: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Nodino. Today is yours. Feel good.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim.

0: Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% pro. Po reklamie.
2: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Babe, I got a stranger in my mind.

Michel Schulte, Rehab i Better Me w Meloradio, 20 minut do godziny 12. A przekazuję dobre newsy, no bo Rehaba to wy dobrze znacie z anteny Meloradia i między innymi z dobrego Melo, bo facet ma możliwość pokazania swojego talentu między innymi poprzez Cyberpunk Radio, ale oprócz tego, no to Rehab będzie na Tomorrowland, wy też tam będziecie razem z nami, ale też będzie na Sunrise Festival i tam też będziecie razem z nami. Jeżeli macie ochotę się wybrać do Kołobrzegu na naprawdę przepiękne, potężne, dobre Melo z Sunrise Festival, to wbijajcie. Słuchajcie Meloradia po 18:00 idę w Melo, tak jest. Wtedy szansa na wlotę. A to Another i Talk to You, który gramy już teraz, będzie jeszcze Fausty Gibbs z tobą.

0: Robin Schulz, Barbs i Better Times w Meloradio. 10 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, powiedziałeś kiedyś na antenie coś, czego nie da się powtórzyć?
0: Znaczy, cokolwiek bym powiedział, co się nie da powtórzyć, to się już nie da powtórzyć.
1: A, okej, rozumiem, bo taki pewien pan przez to stracił akredytację.
0: A, o to ci chodzi. Tak, no. To też się zdarzyło, no.
2: A już o 12 zagramy.
0: Była Lipa, Tame Impala, Dracula. Ale to w remiksie Jenny i Boys Noise Disco Virgin. Punktualnie o 12 z tym startujemy.

0: słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek.
3: Maracin.

0: Teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta tanie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
10: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: O reklamie. Meloradio Śląsk na 95,1 FM. Pogoda.
14: Temperatura przypomina i przypominać będzie z każdym dniem coraz intensywniej o tym, że mamy lato, że do wakacji krok. Dziś w Katowicach 30 stopni niemal, a jutro, pojutrze aż do niedzieli ponad 30 stopni, i to tak solidnie ponad, zwłaszcza w niedzielę, wtedy 37 stopni. Po weekendzie możemy spodziewać się delikatnego ochłodzenia i deszczu.
13: są newsy Meloradia Śląsk.
14: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W piątek startuje sezon na Chorzowskiej Fali. Tymczasem śląski WOPR ma wątpliwości co do bezpieczeństwa na obiekcie. Szymon Kastelik.
15: WOPR twierdzi, że firma wybrana w przetargu zaoferowała bardzo niską cenę. Przeprowadziła skrócone szkolenia dla ratowników i jest nastawiona głównie na zysk, a nie na bezpieczeństwo. Park Śląski zapewnia, że kąpielisko będzie odpowiednio zabezpieczone, a ratownicy są właściwie przygotowani do pracy.
14: A teraz odwiedzamy Zielony Kampus, otwarty właśnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. To ma być przestrzeń dla studentów, w której będą mogli oni spędzać czas między zajęciami, mówi Marek Kiczka.
16: Ta przestrzeń będzie się jeszcze rozwijać. Jest zielona, ale w ramach kolejnych inwestycji powstanie tutaj taka wiata służąca do pomiarów, też służąca edukacji klimatycznej. Będzie też więcej nasadzeń, będzie bardziej zielono i bioróżnorodne.
14: Na koniec wizyta w Sosnowcu. Miasto rozstrzygnęło konkurs Lokalna Kulturę. W ciągu najbliższych miesięcy w Sosnowcu powstanie między innymi kawiarnia dla rowerzystów.
17: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
18: Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mają pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. To niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
19: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić.
18: Upały mają utrzymać się co najmniej do połowy następnego tygodnia. Europejscy sojusznicy przygotowują się do pomocy w cieśninie Ormus, tak mówi sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Chodzi m.in. o rozminowywanie tego szlaku. Komentator z Paragwaju stracił akredytację na mundialu. To za obraźliwe słowa na wizji. Podczas meczu Paragwaju z Turcją wygłosił pełną wulgaryzmów tyradę przeciwko FIFA i sędziom piłkarskim.
20: Może się należało po prostu.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Ja mogę powiedzieć, bo i tak nie zamierzam niczego komentować, bo się na sporcie nie znam. Sędzia Kalosz,
20: ja wam powiem tak, ja to się cieszę, że wy nie macie dostępu do tego, co ja mówię w swoim samochodzie, jak jadę. Bo też bym tę robotę stracił. Tame Impala, Jenny, Boys Noise i Dracula. I to w bardzo fajnym remiksie od Jenny. Disco version Boys Noise, fajne, bardzo fajne. Róbcie głośniej, bo nuta dobra. A ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Topic, Becky G i Sorry Puppy w Melo Radio. 15 minut po 12, podkręcamy tempo i słuchajcie, przypominam o tych kwestiach pogodowych, no bo tak, na razie to jest jeszcze luzik, bo dzisiaj mamy tam 26-27 stopni, w czwartek 30, no i od piątku tak naprawdę się zaczyna wesoło robić, bo w piątek 31, sobota 33, ja tu w niedzielę widzę 37, poniedziałek 35, no to są naprawdę mocarne wartości i przypomnienie, żebyście wy mieli zawsze ze sobą jakąś butelkę wody, ale oprócz tego, słuchajcie, pamiętajcie o swoich pupilach, o swoich zwierzakach, bo one szczególnie odczuwają tę temperaturę. Także miejcie to z tyłu głowy. Uważajcie na siebie.

0: Meloradio. Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fuka i Liwka Enklawa i chcę więcej w Melo Radio. 28 minut po 12. Podkręcamy tempo. Bardzo lubię tę nutę, ona jest bardzo lekka, taka pozytywna. Od razu chce się coś porobić fajnego i

0: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
6: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland.

0: UKZO.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł. Groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM.

Usher i More w remiksie Red One Jim Joker. 17 minut do 13. Przypomnę, bo może zapomnieliście, a ja taki jestem, wiecie, sympatyczny gość, to mówię, a powiem wam. No bo dzisiaj do zdobycia w Meloradiu 200, a nawet 500 zł i to na co tylko chcecie. Także ja bym na waszym miejscu zrobił tak. Odpalił lapka albo telefon i wpisał meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Klikamy. Ciach. Jest szybka kasa. No i tam napisane mamy, że o, 200, a nawet 500 zł. No i piszemy. Na co wydałbym te pieniądze? I później czekacie, my do was odzwonimy, wy odbieracie i wszyscy happy. Jakby coś, będziemy czekać 5 sygnałów. To ważne.

0: Bledka i tańcz. To jest Melo Radio. 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo. A ze mną jest Ula Harciarek.
1: Siema. Cześć. Tak, będą newsy.
0: No właśnie, będą newsy, a w nich co dokładnie, pani dyrektor?
1: A w nich ceny maksymalne paliw i są dobre newsy dla kierowców.
0: O, no to super, bo w sumie ja muszę nie dość, że zatankować samochód, to jeszcze motocykl, bo...
1: To słuchaj.
0: No, troszkę wczoraj pojeździłem.
2: A już o 13 zagramy.
0: Kygo, Khalid Griffin i Save My Love w Melo Radio. No jestem pewny, że ta nutka na pewno się pokaże na Tomorrowland, także szykuje się bardzo fajne spotkanie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Jedynka. Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
7: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
8: No i dobry news na początek. Jutro ceny maksymalne benzyny będą niższe. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96, 98 6,67, a diesel bez zmian 6,11. Teraz drogowe utrudnienia. Zablokowana jest Krajowa Dwójka w Białej Podlaskiej. Zderzyły się tam ciężarówka z busem. Auta kierowane są na objazdy. I teraz jeszcze nasze wakacyjne plany, bo letnia lawa startuje już w piątek. Wyjeżdżamy do krajów europejskich i nad Polskie Morze, mówi Karol Nauczak z jednej z firm pożyczkowych.
9: W tym roku ankietowani Polacy preferują krótkie urlopy. 30% respondentów deklaruje, że ich najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa do 7 dni.
8: Najczęściej na wakacyjny wyjazd planujemy wydać do 4000 zł.
7: Siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. No to zaczynamy. I powiem tak, mamy dużo dobrej muzy do zagrania. David Guetta, Run, Run, River będzie. I na początek Tomorrowland się ukłoni. Kygo, Khalid i Save My Love. Do 14 jesteśmy razem.

0: David Guetta i Run, Run River, Angels Above Me w Meloradio i 14 minut po 13. Dużo się mówi teraz o GTA 6, no i w końcu mamy jakieś trochę pewniejsze informacje na temat cen, no bo wszyscy się zastanawiali, ile ta wielgachna wręcz produkcja będzie kosztowała. No i tak przeglądamy sobie neta, razem z Mikołajem rozmawiamy.
1: Yo.
0: Ty, no i wiemy, ile będzie podstawka kosztowała.
1: No dużo,
0: nie?
1: Niestety, dużo złotych.
0: Znaczy dużo, ja myślałem, że będzie gorzej, bo z tego co widzę, 79,99 dolarów, czyli to jest po aktualnym kursie, jak zresztą słusznie zauważyłeś przed momentem.
1: No właśnie, tylko że nigdy gier nie sprzedają po aktualnym kursie, więc myślę, że 420 zł, myślę, to by było w ich stylu.
0: Albo 419,99. Premiera GTA 6, 19 listopada, wtedy mnie nie ma w pracy.

Anyma, Lisa i Potential w Melo Radio. 27 minut po 13. A w tej godzinie jeszcze będę miał dla was coś po polsku. Ostatni raz zatańczysz ze mną, trochę się przypomni klasyka. Trips Kubańczyk, to na pewno. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty in a Beat, czyli Biebercella. No i The Bowser i Magnetic. Bardzo wakacyjnie.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemii.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama. Castorama.pl.
8: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

Strips Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. 18 minut do 14. Fajnie wam zagrać coś takiego i trochę powspominać stare dzieje. Mi się też przypomniało między innymi to, jak to chyba 2 lata temu na koncercie Tak o Hemingwaya też było nawiązanie do twórczości Krawczyka. Było spoko. A teraz chciałem wam przypomnieć o tym, że mamy szybką kasę. 200 zł, a nawet i 500 zł na co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszecie, na co byście to wydali, wiecie, im bardziej kreatywnie, im więcej w tym szaleństwa, w oce fantazji, tym tylko lepiej. Meloradio.pl. Działajcie, bo dzisiaj zadzwonimy do kogoś z was. A teraz Bibercella. Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Lumix i Self-Aware w Meloradiu. 8 minut do 14. Igaj Mikołaj w studiu, siemano. Shakira Kujawińska, tak?
1: Ale tylko jak sprzedam swoją duszę.
0: No tak, robiliśmy...
2: Wszystko przed wami.
0: Mieliśmy nietypową rozmowę przed momentem.
2: Ale to dlatego, że Shakira dała dziwny występ.
1: Tak, podobno sprzedała duszę właśnie.
2: Szatanowi.
1: No,
0: super. No.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wolnary!
1: Kto?
2: Wolnary!
3: Wolnary!
0: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
21: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
22: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
23: Wyjątkowo gorąco może zrobić się w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. IMGW wydał alerty, bo w ciągu dnia nawet 34 stopnie, a w nocy 20. W takie upały będziemy szukać ochłody w wodzie, dlatego śląscy ratownicy przypominają, jak rozpoznać, że ktoś się topi. A nie jest to łatwe, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
24: Musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Włosy na oczach, unoszenie głowy i zanurzanie się cykliczne.
23: W całym kraju ratownicy wodni szykują się już do pracy. No i jeszcze Francja. Wieża Eiffla i Louvre skracają godzinę zwiedzania, a to z powodu ekstremalnych upałów.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Jak można spać w nocy, jak jest 25 stopni na dworze?
21: Można włączyć wiatrak.
22: No dobra. Ja już się przygotowuję na następny weekend.
21: 40 stopni, let's go!
20: Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight. Freak
21: Fight. Ahoj, my was, chciałam powiedzieć, rozgrzejemy, ale...
22: Co ty, z Czech jesteś?
21: Ahoj!
22: Ahoj, słuchacze!
21: Ahoj, słuchacze, będziemy was chłodzić naszymi słowami.
22: Tak. Co?
21: Zrobiłam nam antyreklamę.
22: Ale nie, bo to by musiały być takie, wiesz, mroźne słowa, takie nikogo nie obchodzicie, nie? Nie kochamy was.
21: Straszne.
22: Zabierzemy wam wszystko w rozwodzie.
21: Nie można.
22: Dobra,
21: tak.
22: Jakaś projekcja tutaj wchodzi z mojej strony. Nieważne.
21: Daj spokój. Chodziło mi typu lodówka. Wiatrak.
22: No lody. Dzisiaj środa.
21: A, środa to dzień lodów właśnie. Mhm. Mikołaj. Jakby trzeba święcić dzień święty, prawda?
22: Czekaj, co?
21: Nie wiem. Freak Fight.

0: to Regard, Ride It w Mello Radio. Słuchajcie Freak Fightu. Dzisiaj rano przeglądałam internet i znalazłam wypowiedź Dody, która mnie nieco przeraziła.
1: No jest to ciekawa, bo tak, wiesz, służba ojczyźnie to jest obowiązek każdego Polaka. Chyba nawet konstytucja o tym mówi. I fajnie, że ludzie chcą służyć, tylko czasami są takie powody, że może lepiej nie.
0: Ja przeczytam, ale od razu mówię, że to jest cytat. Mhm. Bardzo jestem waleczna, mnie to kręci, ja się ekscytuję, że ja bym nie miała żadnego zarzutu, a mogłabym do wszystkich strzelać, tak powiedziała Doda.
1: A myślałem, że to Ted Bundy powiedział.

0: Inside the Lines, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu, piękne słońce. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w samochodzie, okej? Okay. Jedziemy nim.
1: Z drogi, z drogi, z drogi!
2: O.
0: Aha.
1: Nie wiem, w jakim samochodzie jedziesz, ale...
0: To nie ja!
1: To nie w moim.
0: To nie w twoim. Taki ksiądz na pewno tego słuchał, jak sobie jechał... do restauracji.
1: A tak, był ksiądz w Lublinie, który postanowił się w nocy wybrać do baru szybkiej obsługi. Niestety pojawił się problem taki, że był już trochę tam lekko dziabnięty i złapała go policja. Powiedział, że pojechał, bo chciał zamówić jedzenie na początek, ale za długo by trwał dowóz na plebanie, więc stwierdził, że w sumie co się może stać, nie? I pojechał. Bo bardzo był głodny i tam nie jadł przez cały dzień.
0: No ale zobacz, myślał jednak o innych, prawda?
1: Tak, znaczy nie, no o sobie myślał.
0: Nie, no chciał się podzielić posiłkiem.
1: Jak to? Jak on sam tam pojechał?
0: Ale powiedział, że dla innych to zrobił, tak? Czynił dobro.
1: A, no to skoro tak mówi, no to jak to się mówi, jedzie ksiądz na karuzeli.

0: to Rihanna, Only Girl, tak podkręcamy tempo. A$AP Rocky, jej mąż wypuszcza stringi, słuchajcie.
1: Ale swoje czy jej?
0: Będzie projektował stringi. Będzie sprzedawał.
1: Ale męskie czy damskie?
0: Damskie. Ale nie Rihanny, nie będzie sprzedawał Rihanny.
1: Ale na to by na pewno znalazł klientów.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: gdybyśmy trenowali w rytm tego kawałka, to bylibyśmy bardzo szczupli.
1: To by musiała być jakaś capoeira albo ciabata, nie?
0: To Ania Lewandowska.
1: To trzeba być seksownym Hiszpanem, żeby to tańczyć podobno.
0: A propos seksownych ludzi, tak mi się przynajmniej wydaje, wiemy, ile żurnalista dostanie za każdy jeden odcinek Tańca z Gwiazdami.
1: I powiem więcej, nie dość, że wiemy, ile dostanie, to wiemy też, że on mówi, że to za mało.
0: No, chciał więcej, ale się ugiął. Ale się ugiął.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
10: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
11: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 9 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w

0: Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce. Po reklamie.
1: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: I Offenbach w Meloradiu. My z Mikołajem śledzimy taniec z gwiazdami, to nasze guilty pleasure i wyciekają powoli uczestnicy.
1: Tak,
0: edycji.
1: Pojawiła się cała lista przecieków, kto ma wystąpić, no i na tej liście pojawił się żurnalista i to chyba już potwierdzone informacje.
0: No, tak wiesz, ale ma zatańczyć z Hanną Żudziewicz, przypominam, że ona wygrała z Gamu i żurnalista z jeden odcinek ma zgarniać od 12 do 14 tysięcy złotych, ale
1: Kupasiana.
0: Podobno chciał dużo więcej, jednak musiał spuścić z tonu.
1: Taki chytry w ogóle.
0: No.
1: 14 tysięcy za odcinek.
0: Czemu?
1: 4 odcinki w
0: miesiącu. On podobno te jakieś długi ma, może dlatego tak zależy.

0: Dobrze siedzi ten kawałek. Hard to be humble. Mikolas, Trips, podkręcamy tempo.
1: Niesamowite, dwóch gości z Europy, a tak amerykańsko to brzmi.
0: Bardzo. Ja polecam nam teraz iść do sklepu i kupić różne fajne produkty, Mikołaj, do jedzenia.
1: To no bardzo właśnie, ogólnikowo zabrzmiało.
2: Jakie? O tym powiem w newsach.
0: Chcę, żeby było nam chłodniej po prostu.
3: A już o 15 zagramy.
1: Another talk to you.
0: Mam mało pieniędzy na koncie, więc szaleć nie możemy.
1: Spokojnie, do piątku już niedaleko.
0: A ten numer zagramy punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
11: Jak tak, to Allegro.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
0: O reklamie. Melo Radio Śląsk.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Teraz ważny news dla kierowców. Od dziś odzyskanie prawa jazdy jest droższe. Trzeba zapłacić 2,5 tysiąca złotych za kurs reedukacyjny, mówi Rafał Grodzki z WORT-u.
3: Na kursie takim może być nie więcej niż 15 uczestników. Nie zauważyliśmy drastycznej zmiany w ilości chętnych w jedną lub w drugą stronę. Czyli nie ma ani więcej, ani mniej tych chętnych.
2: Dotychczas taki kurs kosztował 500 zł. Na falę upałów reaguje szef Centrum Badań Klimatycznych. Jak mówi, gotujemy się we własnych domach. No i radzi, by zamykać okna w środku dnia i przysłaniać je ręcznikami. A dietetycy radzą, co jeść w trakcie upałów, ponieważ organizm traci wtedy wiele minerałów, warto sięgać po arbuzy i chłodniki.
1: Mamy godzinę 15:00, słuchacie Freak Fightu, o kotach będzie.
0: Tak jest, bo będzie nowa, fantastyczna gra miejska. Właściwie
1: ja
0: już jest.
1: Ja się na to piszę.
0: Możemy pójść i spróbować ograć.
1: Dobra, wygramy.

0: Au, to tak chyba. A nie, DJ Bobo. Złapię wszystkie, Mikołaj, wszystkie.
1: Będę się starał. Jest nowa aplikacja Catch Cat, tak się nazywa. I to polega mniej więcej na tym, że chodzimy po ulicy, robimy zdjęcia kotom i się zbierają jak pokemony.
0: Ja dzisiaj znalazłam 4 koty.
1: No już byś była 4 pokemony do przodu.
0: A można sobie wziąć te koty?
1: Znaczy z ulicy, no można, to nie ma nic wspólnego z aplikacją, chyba.
0: I potem się zajmujesz nimi i rośnie im pasek w ogóle, tak, szczęścia w tej apce.
1: A potem je rzucasz do bitwy.
0: Nieprawda.
1: Zdobywasz odznaki w ogóle.
0: Nieprawda.
1: Jak to nie? Ja oglądałem Pokemona.
0: A ja nie.

0: To Natalia Nykiel, Error w Meloradiu. Mamy sezon ślubowy, weselny.
1: Oj tak, tak, tak. Teraz wszyscy się hajtają, no bo każdy chce zdążyć na ciepłe miesiące. Poza moim przyjacielem, który z jakiegoś powodu chce się żenić w lutym.
0: Może wiesz, taniej po prostu.
1: No, no tak, jakbyś go znała.
0: Mikołaj, za ile byś mi kupił pierścionek zaręczynowy?
1: No dobra, tak na poważnie.
0: Tak.
1: Pomijając już całą tę konspirację, właściwie nie konspirację, tylko to, że pierścionki zaręczynowe są po prostu kampanią reklamową korporacji De Beers, która wydobywa diamenty w Afryce, to bym tak dał, no tak z piątkę to max, myślę.
0: 5000, myślę, że to jest okej.
1: Tak, to fajnie.
0: Ale ty nie masz najgorzej. Posłuchaj pewnej TikTokerki, która rozmawiała ze swoim chłopem.
2: Jesteśmy w stanie zapłacić za część druga. Pierścionek zaręczynowy 30 000. 35. 35 tysięcy.
1: O jasne.
3: 15 tysięcy to jest maks.
2: Jaki byś wydał?
3: Jaki bym wydał, tak. Myślę, że za 15 tysięcy możesz kupić bardzo fajny pierścionek.
2: Na pewno, ale ja bym była w stanie wydać 35.
1: No. O, a ciekawe, czy ma 35, nie? To niech se kupi.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: O co chodzić? Można latać.
0: Wow.
1: No, takie kiedyś były mądre słowa.
0: Piękne, chciałam powiedzieć, że Oscar ląduje u...
1: O, bo będziemy o lataniu mówić jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesu w centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Crystal Notion w Meloradiu. A Oscar ląduje
1: We Wrocławiu.
0: Tak
1: jest. Tamtejszy port lotniczy dostał fantastyczną, prestiżową nagrodę najlepszego lotniska w Europie w kategorii do 5 milionów pasażerów rocznie.
0: A musiałeś dodawać tą drugą część?
1: No musiałem, no wiesz. Trzeba być uczciwym.
0: No masz rację, ale to i tak jest sukces. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy.
1: Tak, tak, tak. No nawet z małych lotnisk.
0: No w ogóle małe jest piękne, tak?
1: Dzięki. Spoko. Potrzebowałem to usłyszeć.

0: Ale mama ten w Meloradiu. Ja muszę odwiedzić naszą stronę meloradio.pl i zgłosić się po szybką kasę.
1: A, tam też to można zrobić, rzeczywiście.
0: Przyda się. Prawda?
2: Tak, oczywiście.
0: Bo w newsach będą przydatne pieniądze.
2: Będą pieniądze, tak. Bardzo duże pieniądze, gigantyczne.
3: A już o 16 zagramy!
1: Win, Gibbs, Dope House for Money.
4: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność, dokąd zaprowadzi.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 2 stówy w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 5 stów. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak.
12: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
0: Po reklamie.

0: Radio Śląsk. Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Najbliższe dni to przede wszystkim upał i początek wakacji. W piątek startuje chorzowska fala. Przypominamy także, że będzie okazja, żeby się troszkę jednak schłodzić, a temperatury mają być bardzo, bardzo wysokie. Jeśli chodzi o inne propozycje, niekoniecznie takie kąpielowe, no to mamy cały wysyp dni miasta. Na przykład Tychy będą świętować i już w piątek na placu pod Żyrafą wystąpią Kaliber 44 symfonicznie z orkiestrą AUXO, a w kolejnych dniach kolejne atrakcje. Świętować będzie Bytom, świętować będzie Zawiercie, świętować będzie Stadion Śląski. Stadion proponuje początek wakacji w takim mocno tanecznym stylu i zaprasza na imprezę z okazji swoich 70. urodzin.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Będzie pilna kontrola SOR-ów w szpitalach Południowym i Brudnowskim w Warszawie. Inspektorzy zbadają procedury po doniesieniach o możliwych błędach lekarskich i zgonach pacjentów. A teraz o zachowaniu kierowcy na Zakopiance. Kobieta postanowiła zatrzymać auto i zawrócić, a potem jechać pod prąd. Wszystko nagrały kamery, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Nagle samochód zjeżdża na pas awaryjny, następnie na tym pasie awaryjnym zawraca, na tym pasie awaryjnym jedzie pod prąd, później się zatrzymuje, cofa.
4: Kobieta nie przyjęła mandatu, dlatego sprawa trafi do sądu. Na koniec słynna willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego została sprzedana rodzinie emira Kataru. Za ile? Oficjalnie nie wiadomo, ale mówi się o 350 milionach euro.
3: Ale tam będzie bunga bunga teraz. Wow.
2: Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.
3: No dobrze. Dzięki, Sokratesie.
2: O tym porozmawiamy.

0: Uwielbiamy ten numer. Shadows of the Night w Meloradiu. Wiesz, czego nie lubię? Słabych filmów. Żart.
1: A ja kocham, ja kocham też. Zwłaszcza film The Room, który jest podobno najgorszym filmem na świecie. To może zademonstrujmy kawałek aktorstwa z tego fantastycznego obrazu.
2: Mhm. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark.
0: Wow, trudne sprawy trochę.
1: I ten właśnie film został nakręcony ponownie, i to przez Boba Odenkerka.
0: Dlaczego?
1: Nagrali to w mniej niż 12 godzin. Nie ucząc się scenariusza, wszystko czytali z prompterów. Premiera już za 2 dni w Los Angeles. Nie mogę się doczekać.
0: Lecimy?
1: Lecimy.
0: Sorry, papi. Przepraszamy za to, naprawdę.

0: Years and Years byłam na koncercie, było świetnie. Desire w Meloradiu. Szybka kasa. Dawno nie sypaliśmy gotówką.
1: No to teraz damy koncert i dzwonimy do Moniki, która ma bardzo niebezpieczny w sumie taki problem.
0: Za dużo gier.
1: Jak za dużo? Przecież one mnie nauczyły życia.
0: Tylko Monika musi od nas odebrać telefon.
1: Ma na to oczywiście 5 sygnałów i właśnie się udało. Halo?
0: Cześć Monika, Iga Mikołaj, Meloradio.
2: Dzień dobry.
0: Co tam słychać u ciebie dobrego?
2: Właśnie usypiam młodą swoją córę. Nie chcę spać.
1: To będziemy mówić po cichu.
2: Dobra.
0: To opowiedz, bo byłaś na meloradio.pl i potrzebujesz 200 zł.
2: Tak, dokładnie tak było. I nadal tak jest.
1: No dobra, ale na co te 200 zł przeznaczysz, Monika?
2: Na drabinkę do basenu.
0: Masz basen, a nie masz drabinki?
1: Wiesz, że to jest niebezpieczne. Jak z niego już nie wyjdziesz, jak wejdziesz.
2: No to właśnie głównie chodzi, ja bym chętnie tam została, tylko bardziej chodzi mi o dzieci, że jednak trzeba je wyjąć, nie?
1: Widzisz, jednak Simsy dobrze uczą życia. Musi być drabinka, więc ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: Dobra, dziękuję bardzo.
1: No i obudziliśmy dziecko, no przepraszamy.
0: Ale będziemy mogli pływać w basenie.
2: Dokładnie.
0: Dzięki temu.
3: Szybka kasa od Meloradia.
0: Ile ja bym dała, żeby wskoczyć do basenu teraz?
1: Ale takiego z drabinką, mam nadzieję.
0: Nie, no oczywiście.
1: No raczej.
0: Think about us.

0: Radio Śląsk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chcę więcej. Fuka i Liwka, Enklawa. Ostatnio wyświetlają mi się same filmiki AI w internecie.
1: Najgorzej. Same. Cały czas muszę mamie tłumaczyć, co jest AI-em, a co nie jest.
0: Biedna mama. I jeszcze mama zawsze pewnie się kłóci. Nie.
1: On teraz specjalnie mi wysyła i się pyta, czy to AI.
0: A to dobrze. I o AI porozmawiamy.
2: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała. Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 3

0: i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
7: A pranie też za ciebie wstawi?
8: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
7: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
8: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
10: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie.
12: Meloradio Śląsk na 90,5.

0: Shaggy, Michael Patrick Kelly i Rehab. A Rehab wystąpi na Sunrise Festival w Kowrzegu.
1: Fantastycznie, bo was tam wysyłamy.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ale teraz porozmawiamy nie o wakacjach, a o szkole.
0: Nie, proszę cię.
1: Idziemy do szkoły, do Norwegii. Tam planują zrobić takie drobne zmiany od przyszłego roku szkolnego i dla wszystkich dzieci w podstawówce korzystanie z AI będzie zakazane.
0: Świetnie,
1: bo dzieci mają się uczyć czytać, pisać i liczyć.
0: Bardzo dobrze, bo ja to musiałam mieć zeszyt i w ogóle musiałam ściągać od innych, a nie, że sobie wpisuję w internet.
1: No właśnie, ale kiedyś to w ogóle było lepiej. Na przykład jak były zwykłe papierowe dzienniki. To można było sobie
0: podrabiać ocenki.
1: Dopisać co nieco, nie? Mm-hmm.

0: Robin Schulz, Better Times, Melo Radio. Myślę, że powinniśmy, powtórzę się, ale założyć stroje kąpielowe.
1: Codziennie o tym już słyszę, naprawdę,
0: Iga.
1: Zachowaj swoje...
2: To jest taka fantazja Igi.
1: Właśnie. To się proszę w domu rozbierać.
0: No dobrze,
2: no
0: będę.
2: Tak, bo będzie gorąco też w newsach.
3: A już o 17:00 zagramy
1: nasz ulubiony numer Beauty and the Beat.
0: No wyobraź sobie do tego, ja, ty, strój kąpielowy.
1: No ale tu nie ma wody.
0: Załatw.
1: A ta załatw, to jasne. Wykopię na środku studia
0: dziurę taką.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
2: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
2: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia!

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mistrzowie. Polskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
9: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
10: No to w czym problem?
9: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
10: No i?
9: No i obawiam się, że nie zdąży.
10: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
11: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
14: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
15: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
16: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: na Śląsku.
1: Aleksandra Brudziak, zapraszam. Już od jutra kolejna odsłona Centrum Kato. Teraz jest spotka, zapraszają. Można się zrelaksować, można coś zjeść, można oczywiście obejrzeć film pod chmurką, kino jutro i w niedzielę. Wszystkie szczegóły oczywiście znajdziemy na profilu Centrum Kato. Jeśli chodzi o kino, no to zbliża się premiera czegoś, na co czekają nie tylko dzieci. Dorośli też kochają Minionki. Minionki i Straszydła przedpremierowo od piątku w kinach Helios. Dni Miasta w Tychach. Już w najbliższy weekend mnóstwo koncertów. Od piątku do niedzieli warto pojawić się na placu pod Żyrafą. W piątek wieczorem koncert Kaliber 44 symfonicznie z orkiestrą AUXO, a na przykład w niedzielę Oskar Cymbał, Grupson czy Kult. Miasto zaprasza z rowerami i obiecuje darmową rowerownię.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harczarek on the mic. Służby i samorządy w pełnej gotowości przed nadchodzącą falą upałów. Urzędy wojewódzkie przekazały ustalenia podległym jednostkom, mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski.
4: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
3: Według prognoz w najbliższy weekend może być nawet 40 stopni. A teraz dobre prognozy dla kierowców. Według e-petrol.pl paliwa w wakacje mogą być tańsze. Najtaniej zatankujemy teraz na Górnym Śląsku, a najdrożej na Kujawach i Pomorzu. No to jeszcze spoglądamy w niebo, bo w najbliższą sobotę obok Ziemi przemknie duża asteroida. Najlepiej będzie widoczna na półkuli północnej.
5: To musimy teraz o jakimś życzeniu pomyśleć.
2: Nie spełniło się, a i nie przyszedł mi 1 000 000 złotych na konto.
5: Ale nie możesz mówić na głos, bo się nigdy nie spełni.
2: No.
5: Bez sensu, to twoja
2: wina. Masz rację.
5: Iga Mikołaj, siemanko.

0: to Doda i melodia ta w Meloradiu.
1: Trzeba uważać.
0: Trzeba uważać. Nigdy nie wiadomo.
1: No tak, tak, tak.
0: Ale wiadomo, że przyda się WhatsApp Meloradia za moment.
1: A odnośnik do WhatsAppa możecie znaleźć na meloradio.pl.

0: Ta, mówię w Meloradiu. Zapraszamy Was na meloradio.pl. Szukamy odnośnika do WhatsAppa i nagrywamy nam głosówki, bo mamy pytanie.
1: Mamy pytanie bardzo ważne. Mianowicie, co można robić w pracy na literę O? Jak
0: można
1: Ola.
0: Można się na przykład obijać w pracy.
1: Można, to znaczy to mi kolega mówił, bo ja nigdy w życiu bym się w pracy przecież nie obijał. Ale
0: nie
1: można
0: odobie.
1: Też na przykład oskarżyć kogoś o podjadanie ci z lodówki rzeczy, na przykład kanapek.
0: Patrzysz na mnie głęboko mi w oczy. Czekamy na głosówki, co można robić w pracy na literę O. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Tekstówki też są spoko, ale tak. Chyba głosówki chcemy najbardziej.
1: No, w końcu to radio, nie?
0: W radiu słychać.

0: Shanghai, King of the Jungle. Dzięki za wszystkie głosówki, jesteście najlepsi, bo my sprawdzamy, co można robić w pracy na literę O. I jest głosówka od Pauliny na przykład.
1: Myślę, że można w pracy ograniczać swoją aktywność do minimum. Pozdrawiam.
2: To mi się podoba.
0: A mamy też głosówkę od Grześka.
3: Oszukiwać na paliwie.
2: Znaczy, no można, nie? Tylko trzeba uważać, żeby nas nie złapali.
0: To byłby przypał prawdziwy. Jest to też wiadomość od Tomka.
4: Witam. W pracy kuriera na literę O można na przykład odpowiadać na głupie pytania klientów. Na przykład, co jest w paczce albo czy jest dopłacona. Mimo, że rano wszystko elegancko w SMS-ie jest napisane.
2: Jak się można kuriera zapytać, co jest w paczce? To chyba ty powinieneś wiedzieć, jak zamawiasz, nie?
0: Czekamy na wasze głosówki. Co można robić w pracy na literę O? Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Tak wam gramy we Freak Fighter.

0: Animalisa, co można robić w pracy na literę O? Mati, słuchamy.
1: W pracy można obiecywać podwyżki pracownikom, bo przecież cóż szkodzi obiecać.
2: To fajnie, że nasz szef słucha i jeszcze się angażuje w program.
0: A za chwilę sprawdzamy, co dalej można robić w
2: Oczywiście.
0: Pracy na literę O.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.

0: Kizo, Disney w Melo Radio. Co można robić w pracy na literę O? Według mnie można
1: opowiadać.
0: Farmazony.
1: Można.
0: Ale według Norbiego?
2: No oczywiście, że obierać ziemniaki, a co inne. Pozdrawiam z gastronomii.
0: Świetne, mamy też głosówkę od Pablito.
3: Olewać szefostwo.
1: Niebezpiecznie.
0: Groźnie.
1: A co jeśli się ma jednoosobową działalność gospodarczą?
0: To olewasz sam siebie?
1: Kinki.
0: All the time.

0: Fire, ogień. U nas jest ogień w Meloradiu.
1: Oczywiście.
0: Tylu facetów, ja jedna, wow.
2: A jak ja przychodzę, to się dopiero robi gorąco.
0: No, gdybym miała coś ciągnąć, to bym zdjęła.
2: Nie obiecuj.
1: I znowu wracasz do tego, że się chcesz tu rozbierać w tym studiu.
0: Nie, nie, nie. Jak
1: odpalimy chyba zaraz jakiś show, nie?
3: A już o 18:00 zagramy
1: Body Talk, tak a propos.
0: Lepiej tak nie żartujmy, bo znowu słuchacz mi napisze.
1: Właśnie.
0: Żeby nie być...
1: Szonem.
0: To mi napisał.
1: Tak, tak było.
0: Tak było. Buziaki!

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak.
10: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
15: I dokąd wtedy jedziemy?
14: No nie wiem.
15: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
14: A, dobry komona.
16: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmiany. Wejdź na katowice.eu/SCT.
18: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
19: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
20: Po reklamie.

0: 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradiu, a z tymi Ula Harciarek.
1: Ekstremalne upały w Europie. Co najmniej 94 miliony osób doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii. A teraz Polacy i wydatki na hobby, i tu potrafimy popłynąć. Najczęściej założony limit przekraczają osoby 40+, mówi Magdalena Zlot z Banku Santander.
2: 70% badanych twierdzi, że nie patrzy na wybory innych. Jednak gdy znajomi lub influencerzy kupują droższy sprzęt, ponad 1/5 z nas chętniej sięga po podobne produkty z wyższej półki.
1: Do dużych wydatków skłaniają też promocje. A kończymy rekordowym mundialem. Stadiony wypełnione są niemal w całości, a łączna frekwencja przekroczyła do tej pory już 2,5 miliona osób. FIFA prognozuje ponad 3 miliardy dolarów.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: idę w Melo.
1: To już 18 na zegarkach, a my idziemy w Melo, jak zawsze o tej porze na antenie Melo Radia, ale Farben i Body Tak na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Timberg, będzie też Gips i PZ przygotowanej przeze mnie playce. No to co, ruszamy. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

To Surreal is Tumbling In. Tak podkręcamy tempo na 18 minut po 18 w Melo Radio. A żurnalista, słuchajcie, czytam w internetach, że się nieźle dorobi najprawdopodobniej już tej jesieni, no bo ma być jednym z uczestników Tańca z Gwiazdami. No i podobno prowadził długie, długie negocjacje, no i wynegocjował sobie między 20 a 25 koła za odcinek. Także jak sobie na przykład takie 4 odcinki przetańczy, no to już będzie miał chłop 100 koła. No to jak tak dalej pójdzie, to z żurnalista to sobie będzie mógł zmienić nazwę na finansista.

0: Sigala w Melo Radio, Sigala też na Sunrise Festival. No coraz bliżej już do tej niesamowitej imprezy, do tego niesamowitego wydarzenia, do 31 lipca, no już miesiąc drobny z kawałkiem, a to właśnie wszystko się będzie działo w Kołobrzegu z 31 lipca do 2 sierpnia. Będzie Sigala, tak jak mówiłem, będzie też James Hype, Morten Scooter, Sonny Fodera, Wally Lopez, oj, kogo tam nie będzie. A ja po 19 będę miał dla was wlotki, no i wy też będziecie mogli być na Sunrise Festival, także słuchajcie uważnie Melo, a u nas za chwilę app się pojawi, także bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone.

0: pilot nie jest do jedzenia.
1: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Formów, witamin różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Ależ się klimatycznie zrobiło w Melo. Shine on us, a tymczasem, słuchajcie, zapadł wyrok w sprawie księdza, którego złapała gastrofaza. W Wielki Czwartek się to wszystko wydarzyło. Ksiądz się wtedy napracował, no i jak zeznał, czegoś tam się napił, z procentami w dodatku, zrobił się głodny, no i chciał sobie zamówić szamkę. No ale że za długi był czas oczekiwania, to stwierdził, że pojedzie furką z dwoma promilami. Tam go złapali, no i teraz będzie musiał zapłacić ponad 5 koła, no i furką też już nie pojeździ, bo nie dość, że mu ją zabrali, no to jeszcze na 4 lata dostał zakaz. No jak na szamkę z restauracji ze złotymi łukami, no to jak za złoto też zapłacił. A to już Andrea Bocelli, David Guetta i DNA More Than a Game.

0: Shawn Mendes w Melo Radio. W tym to się dopiero kochają dziewczyny. Swoją drogą tak sobie sprawdziłem, kiedy on ten numer wydał w 2015. Matko, to było 11 lat temu, jak my się szybko starzejemy, ale z drugiej strony 11 lat minęło, a ten kawałek dalej świetnie brzmi. Tak jak i te, które zagram wam po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Just the Way You Are. David Guetta punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto być z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Idę w Melo.
2: 19 na zegarkach wybiła. W tej godzinie oczywiście sporo dobroci muzycznych, ale obiecywałem też, że kogoś z was wyślę na Sunrise Festival. No to właśnie, kto ma ochotę? Kogo z line-upu Sunrise Festival zaprosilibyście na after właśnie po Sunrise Festival? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kogo z line-upu zaprosiłbyś albo zaprosiłabyś na after po Sunrise Festival i dlaczego? Czekam na wasze głosówki. Ale nie czekam, jeżeli chodzi o muzę. David Guetta już teraz, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To Melo Radio, ja cały czas czekam na wasze głosówki. Kogo z line-upu zaprosilibyście na after po Sunrise Festival? Czekam na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl, a to Roxy Węgiel. Miasta.

0: Czy wy macie już przygotowane fity na Sunrise Festival? No ja już powoli mój kompletuję, bo to od 31 lipca do 2 sierpnia, czyli już niebawem sporo się tam będzie działo, a ja pytałem was parę chwil temu, kogo z line-upu zaprosilibyście na after po Sunrise Festivalu? No i Sanderka się między innymi nagrała na WhatsAppie Melo.
1: Na after zaprosiłabym ekipę idealną Moktena, bo jego energia jest na poziomie 200%, a dropy nie pozwolą nikomu usiąść. Myślę, że Skuter, bo jeśli on będzie, to są tylko dwa pytania. How much is the fish i czy sąsiedzi też chcą dołączyć? No i oczywiście La Fuente, człowiek, który samym wyglądem zapewnia nam szaloną imprezę i totalnie pozytywny chaos.
0: No i to jest mocna ekipa. Sanderka, pakuj walizkę w takim razie. Widzimy się pod sceną. No i wszystko na to wskazuje, że też na jakimś dobrym afterku.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Alf, to dobrze buja. Mikolas i Trips w Melo, 26 minut po 19. U nas za chwilę Kesha i TikTok. No i trochę o zegarku też sobie pogadamy. O zegarku, jeśli chodzi o spanie. To już za moment. Nigdzie się nie ruszajcie. Melo
1: Radio. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. Roku.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.

0: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Na

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Są tacy artyści, których bilety na koncerty wyprzedają się bardzo, bardzo szybko. No i w przypadku niego tak też zdecydowanie jest. No za sprawą kilku rzeczy na pewno. Po pierwsze tworzy świetną muzę, po drugie świetnie wygląda, więc dziewczyny na pewno mają na co popatrzeć podczas jego występów. No a po trzecie tam też jest znakomita zabawa. No to taką też rozkręcimy w furkach już teraz. Love Tonight i Bond, czyli świeżynka w naszej playce. Dajcie głośniej, bo tego po cichu słuchać po prostu nie można.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Natkany kiel i bądź duży, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20, no ale po 20 oczywiście też nie zabraknie znakomitych numerów, no bo my cały czas idziemy w melono i spać bynajmniej nie idziemy, no bo to przecież jeszcze nie godzina na spanie, tylko to jest godzina na najlepsze granie.
1: A już o 20 zagramy
0: Waterfalls. Także jakby ktoś tam przysypiał już trochę na drugiej zmianie, to przy tym numerze na pewno szybciutko się rozbudzi. James Hype, Sam Harper, punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Odkryj zachwycające suwy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Idę w Melo.
6: No to idziemy w Melo, a w tej godzinie będę miał dla was wlotki na Euforia Festival. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym powiem wam już za moment, więc nigdzie się nie ruszajcie. No i nie warto się też nigdzie ruszać, bo mam dla was oczywiście jak zawsze najlepszą muzę. James Hype, Sam Harper. To na dobre wejście w 20. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Kygo i Save My Love, tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 20. Ależ to będzie weekend, ależ to będzie weekend. Piątek, sobota i niedziela to przed nami Euphoria Festival w Boszkowie. Tam między innymi pojawi się Hellboy, będzie też chociażby Karla Rocka, no i wiele, wiele innych niesamowitych osób. Wy też tam możecie być, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, kogo byście zabrali na tę imprezę i dlaczego. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kogo byście tam zabrali i dlaczego? Czekam na wasze wiadomości.

0: Alan Walker, tak podkręcamy tempo w Melo Radio, a ja wyzywałem wam bilety na Euphoria Festival.
1: Na Euphoria Festival zabrałabym moją nierozłączną od 21 lat bestię Julkę, ponieważ mamy obydwie niedługą urodziny, 30 urodziny, ona w lipcu, ja w sierpniu, więc Euforia w czerwcu to byłoby nasze takie małe before party.
0: No to Litka, w takim razie to before party masz zapewnione. No i dobrej zabawy już teraz życzę.

0: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Kizo i Bledka i Taxi w Melono. Z nimi to myślę, że nie jedna osoba by się Taxi przejechała i to by mogła być bardzo wesoła taksówka. A wy możecie być bardzo weseli już jutro, ponieważ mamy dla was szybką kasę w Meloradiu. Szansa na 200. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, na co takie siano by wam się przydało. No biorąc pod uwagę, że wakacje coraz bliżej, no to może na Taxi, może na jakieś dobre jedzenie, może na lody, a może na jakieś, nie wiem, płetwy do pływania. Na co potrzebujecie siana? Piszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200. A to świeżynka w naszej playce, Felix Yen i Omar Radberg.

0: Ależ ja lubię turyzm, jakoś tak od razu się z wakacjami kojarzą, no a w sumie do wakacji to przecież coraz bliżej, bo to już za chwilę, już w piątek będzie można wreszcie odetchnąć, chociaż przyznacie, że mimo, że jeszcze wakacji nie ma, to i tak całkiem przyjemnie, biorąc pod uwagę te temperatury, które na dworze. Po 21 też będzie bardzo gorąco.
1: A już o 21 zagramy
0: All the Time. Powiedzcie, że nie tylko ja od razu zawsze ruszam palcami do tego numeru, jak tylko go słyszę. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 21:00, od kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Idę w Melo.
9: Wstajemy, nie ma spania, to jeszcze nie ta godzina, żeby o 21 zasypiać, nawet na drugiej zmianie w najnudniejszej robocie, bo od tego jestem ja, żeby was rozbudzić. John Summit, The Chainsmokers, żeby was trochę rozruszać. Podkręcimy tempo też z Lady Gagą, to już za moment. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

David Guetta, Alok i Run, Run, River w Meloradio 16 minut po 21. O której powinniśmy zasypiać, żeby było najlepiej? No, okazuje się, że między 22 a 23. Takie ostatnie badania zrobili, że tam ci, którzy po 23 albo po północy, co gorsza, zasypiają, to tam trochę gorzej mają ze zdrowiem. Co ciekawe, przed 22 jak się zasypia, to też niedobrze. No, ale z drugiej strony między 22 a 23, to kto to o tej porze zasypia? To można najlepsze melo przecież przegapić. Wy spać nie idźcie, bo już teraz Bambi Jankleosia.

I got summer on my mind. Tak gramy w pół do dziesiątej. No myślę, że nie jedna osoba teraz na drugiej zmianie w robocie myśli o lecie właśnie. A jakie zdanie z waszej roboty swoją drogą używacie codziennie albo prawie codziennie, a dla innych mogło być ono niezrozumiałe? No właśnie, jakiego zdania używacie, a inni by mogli stwierdzić, że dziwne albo że nie rozumieją? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

0: Melo Radio Śląsk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Liwka i Enklawa i Chcę Więcej. To Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a ja parę chwil temu pytałem was, jakie zdanie z waszej roboty używacie codziennie, a dla innych ono by mogło być takie dziwne, niezrozumiałe. No i Patryk napisał: gdy się nie ma, co się pragnie, to się śpi z własną żoną. Okazuje się, że Patryk jest, słuchajcie, analitykiem, ale mam też jeszcze jedno ładne zdanie. Karol z kolei je podesłał na WhatsAppie Melo Radia. Musimy go otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. Ja chyba wolę nie wiedzieć nawet, kim jest Karol z zawodu.

No coś czuję, że po takich numerach to wy chyba dzisiaj nie zaśniecie i to dość długo. Moonlight, Alabama Ten w Meloradiu jeszcze przed 22. Tak podkręcamy tempo, ale warto być razem z nami przez cały czas, bo my gramy wam oczywiście zawsze najlepszą muzę. A tymczasem cóż, dobrej nocki życzę, dobrej zabawy, bądźcie niegrzeczni, wracam do was jutro po 18:00. Trzymajcie się, hej!

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

promocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na

0: No i zobacz, mogłeś tu wyjść z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To jest